Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Radio SK.

0: Express Kaleszno News.
1: Joanna Nachaliasz i Tomasz Szymlet w Radiu S Kaleszno. Czas na magazyn lokalny.
2: Spór o miejską poligrafię. Leszczyński Urząd odpowiada na zarzuty. W Lesznie rozgorzał gorący spór o miejskie pieniądze. Temat, który zaczął się od wpisu w mediach społecznościowych, trafił właśnie na biurka urzędników i stał się przedmiotem szczegółowej analizy finansowej. A wszystko zaczęło się pod koniec kwietnia, kiedy Piotr Płociniczak, prezes Okręgu Wielkopolskiego Młodzieży Wszechpolskiej, opublikował post sugerujący, że miasto Leszno faworyzuje przy zleceniach konkretne firmy. W internecie padły mocne słowa o opłacaniu firm związanych z ludźmi Platformy. Na reakcję leszczyńskiego magistratu nie trzeba było długo czekać. Urząd Miasta, zamiast wchodzić w polityczną polemikę, postanowił odpowiedzieć twardymi danymi. Przygotowano drobiazgowe zestawienie wydatków na usługi poligraficzne, reklamowe oraz wykonanie banerów i tablic informacyjnych za lata 2024-2026. Z dokumentów wynika, że w tym okresie miasto wydało na te cele łącznie ponad 115 tysięcy złotych. Zamówienia trafiały do wielu różnych podmiotów gospodarczych. Urzędnicy szczególną uwagę poświęcili firmie Estampa, która znalazła się w centrum zarzutów Młodzieży Wszechpolskiej. Według wyliczeń magistratu wartość zleceń dla tej konkretnej firmy wynosiła nieco ponad 8,5 tysiąca złotych. Pieniądze te pokryły druk plakatów promujących wydarzenia kulturalne oraz produkcję banerów informujących o miejskich inwestycjach. O skali tych wydatków w kontekście całego budżetu na promocję mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
3: Z tego firma Estampa zrealizowała zamówienia dla miasta na kwotę nieco ponad 8,5 tysiąca złotych. Był to druk plakatów wydarzeń kulturalnych, które wszyscy mieszkańcy mogą zobaczyć na terenie miasta oraz wykonanie banerów inwestycyjnych miasta Leszna. To oznacza, że firma Estampa odpowiada za zaledwie około 7% wszystkich wydatków miasta poniesionych na usługi poligraficzne i reklamowe.
2: Tym samym urząd stara się wykazać, że o żadnym faworyzowaniu nie może być mowy, a oskarżenia o polityczne powiązania przy rozdzielaniu zleceń nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. Michał Wiśniewski podkreśla, że wydatki w firmie Estampa to jedynie margines szerokiej współpracy miasta z lokalnymi przedsiębiorcami z branży poligraficznej. Sprawa ta jednak pokazuje, jak dużą wagę mieszkańcy i organizacje społeczne przywiązują do transparentności wydawania publicznych środków. Choć 7% może wydawać się niewielką częścią budżetu, to dla opozycji, działaczy społecznych każda złotówka trafiająca do podmiotów kojarzonych z polityką budzi emocje. Czy publikacja szczegółowych wyliczeń uspokoi nastroje w Lesznie? Do tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać.
1: Trzy osoby zostały zatrzymane podczas jednej kontroli drogowej. Było to w Kłodzie Górowskiej. 18-latek kierował Mazdą pod wpływem środków odurzających i wiózł dwoje pasażerów. Mówi Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
4: Po sprawdzeniu w policyjnych systemach

0: okazało się, że oboje są osobami poszukiwanymi. Jednym z nich był 27-letni mężczyzna poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Głogowie do odbycia kary 50 dni pozbawienia wolności. Mieszkaniec gminy Wińsko posiadał środki odurzające w postaci amfetaminy oraz marihuany. Drugą pasażerką była 27-letnia kobieta, mieszkanka Środy Śląskiej, poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej celem odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.
1: Znany jest głównie z mrocznych obrazów, ale tam nie ma ani jednego jego płótna. W Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych przy ulicy Leszczyńskich 5 w Lesznie czynana jest ekspozycja Beksiński Nieoczywisty, wystawa fotografii i grafik.
2: Nazywam się Joanna Wozibocka, jestem kuratorką wystawy Beksiński Nieoczywisty w MBWA w Lesznie. W pierwszym momencie Beksiński kojarzy się z malarstwem. Nie spotkają Państwo tutaj żadnego obrazu Beksińskiego, natomiast zobaczą Państwo fotografię artystyczną, grafiki, czyli rysunki modyfikowane komputerowo, heliografię oraz fotomontaże.
1: One jeszcze przez wiele lat będą wyglądały na mega nowoczesne, chociaż powstały lata temu.
2: Tak jest, no najstarsze prace to są fotografie z przełomu lat 50., 60., część heliografii również z tamtego okresu i do lat 70. No i rysunki modyfikowane komputerowo oraz fotomontaże powstawały na przełomie lat 90. i 2000. I jest to niezwykły zasób prac, ponieważ pokazuje bardzo szeroko twórczość Beksińskiego i jego niezwykłą taką wrażliwość i wszechstronność.
1: To był artysta mega płodny. Z tego co wiem, Państwo sami macie tam w tysiącach tak różnych jego prac. W jaki sposób odbyła się ta, no brzydko mówiąc, selekcja, żeby pokazać się fragment tego, co stworzył?
2: Właśnie o tym rozmawiałyśmy z panią dyrektor tutaj w galerii. Chciałyśmy, aby to, co pokażemy, jeśli chodzi o zakres tych prac, było na tyle przystępne w sensie takim stylistycznym i tematycznym, aby też trochę w oczach wielu osób odczarować Beksińskiego jako takiego bardzo ponurego czy wręcz demonicznego artystę i żeby to, co on tutaj pokazuje właśnie w galerii poprzez swoje prace, jednak go przybliżyło do przeciętnego odbiorcy, który zmieni może zdanie i nie będzie się tak bał jego twórczości. Bo chciałam zwrócić uwagę też właśnie na to, że na podstawie wręcz kilku czy kilkunastu obrazów mamy taki obraz Beksińskiego. Natomiast jeżeli się odwiedzi na przykład Muzeum Historyczne w Sanoku i zobaczy tą ogromną ilość prac, które tam są dostępne, malarskich, ale nie tylko, to naprawdę większość jest po prostu piękna i nie widzimy w nich tego, z czego gdzieś tam w społecznym takim przekazie Beksiński słynie, czyli właśnie coś niepokojącego i demonicznego.
1: Czyli tu powinien być też jeszcze taki wyraz w tytule delikatny, tak?
2: No, może aż tak to nie, ale na pewno bardziej też tak nieoczywisty i może przystępny, czy łatwiej przyswajalny, o tak.
1: Jego prace do kupienia, zobaczymy ile pustki zostanie, tak, po tej wystawie. To są rzeczy no, do uzupełnienia, tak, no bo to są też kopie w wielu sytuacjach.
2: Tak, rysunki modyfikowane komputerowo to jest nakład 60 egzemplarzy. Co prawda nakład ten rozpoczął Beksiński ze swojego życia, więc już 20 lat są sprzedawane, więc część motywów jest na ukończeniu, ale są takie, które są jeszcze dostępne. Fotografia jest w 30 egzemplarzach, a heliografia w 10 egzemplarzach. Większość jest dostępna faktycznie w sprzedaży. No do czego zachęcam, ponieważ no nie każdego z nas, a myślę, że mniejszość z nas stać na obraz mistrza, który bywa, że kosztuje i około miliona złotych. A tutaj prace są dużo bardziej dostępne, nie tylko tematycznie, ale właśnie też cenowo.
1: Czyli przez to też faktycznie Beksiński bardziej przystępny.
2: Tak jest. Zapraszam.
1: Wystawę fotografii i grafik Beksińskiego oglądać możecie do 30 maja. Wstęp wolny. Także w najbliższą sobotę, 16 maja, podczas Nocy Muzeów. Mamy maj, a jak maj, to konwalie. Jest takie miejsce niedaleko Leszna, gdzie rosną niezwykłe kwiaty tego gatunku. To wyspa konwaliowa.

0: Na Jeziorze Radomickim w Przemęckim Parku Krajobrazowym.
1: Konrad Andrzejski, kierownik Centrum Informacji Turystycznej Wesz. Konwalie, które znajdują się w regionie loszczyńskim, a konkretnie na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, są wyjątkowe, a to przez wzgląd na ich zabarwienie. Jest to konwalia majowa, charakteryzują się różowymi pręcikami. Są w zasadzie unikatowe na skalę europejską. Znajdują się na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, aktualnie szczegółowo na Wyspie Konwaliowej, która znajduje się na Jeziorze Radomickim. Cały ten spektakl kwitnącej kowali możemy podziwiać właśnie w okresie mniej więcej majowym i do czerwca. Podziwiać je możemy z pozycji kajaka, bądź też z punktu widokowego, który jest przedstawiony w formie pomostu naprzeciwko Wyspy Konwaliowej, a dlatego, że wyspa została objęta rezerwatem, ścisłym rezerwatem i wejście na wyspę jest zabronione. W latach 50. wyspa jeszcze była udostępniana dla turystów i dla mieszkańców. Kursował nawet prom, który dowoził ludzi w obydwie strony, natomiast w tej chwili jest to ścisły rezerw. Cała wyspa porośnięta jest tymi konwaliami, także ze spokojem i z punktu widokowego, i nawet opływając wyspę dookoła, jesteśmy w stanie dostrzec bez problemu, zrobić nawet sobie zdjęcie, podpłynąć bliżej wyspy, natomiast nie możemy na nią wchodzić.
0: I żeby je zobaczyć, no to najlepiej z pozycji kajaka właśnie. Jest też specjalna impreza.
1: Tak, ogólnie cały szlak konwaliowy, on nazwa szlaku pochodzi od Wyspy Konwaliowej. Szlak kajakowy jest to szlak wodny o długości około 37 km. Jest też on jednym z produktów turystycznych, które promujemy w regionie loszczyńskim. Dlatego też raz do roku organizowany jest spływ konwaliowym szlakiem kajakowym. I właśnie jedną z atrakcji tego spływu jest opłynięcie i zatrzymanie się przy Wyspie Konwaliowej. Tam zawsze przewodnik opowiada kilka słów o wyspie, o konwali, uczestnikom spływu.
0: Zapisy są już dużo wcześniej i też pewnie od razu w momencie startu zapisów lista pełna.
1: Tak, swego czasu organizowaliśmy spływ właśnie w okresie majowym. Niestety na przełomie lat pogoda nam nie dopisywała, także przenieśliśmy całą imprezę w okolice czerwca. Jest to bardzo fajna impreza, dosyć charakterystyczna i rozpoznawalna już u nas w regionie, także kiedyś zapisy były dużo, dużo wcześniej, natomiast teraz jesteśmy w stanie otworzyć listę 2 tygodnie przed imprezą. W przeciągu 2-3 dni mamy komplet uczestników. Taka stała nasza liczba to jest 40 kajaków, czyli 80 osób.
0: I to są osoby, które no, macie już przegląd mniej więcej, skąd są, głównie z regionu, czy zdarzają się tacy, którzy gdzieś usłyszą i przejeżdżają specjalnie?
1: Mamy stałych pasjonatów tej naszej imprezy. W dużej mierze są to mieszkańcy Leszna i regionu leszczyńskiego, natomiast z roku na rok rośnie liczba osób spoza naszego regionu, które przyjeżdżają specjalnie wziąć udział w naszej imprezie. Takim charakterystycznym rynkiem docelowym, tak bym to nazwał, jest właśnie województwo dolnośląskie, ponieważ jest to bardzo blisko nas i oni bardzo lubią nasze tereny. Bardzo często przyjeżdżają do nas, także coraz więcej osób z województwa dolnośląskiego bierze udział w tej naszej imprezie.
0: 37 km, trasa, co niektórych może przerazić, ale to nie jest dla wyczynowców, tylko też dla amatorów, którzy może po raz pierwszy siądą w kajaku.
1: Konwaliowy szlak kajakowy jest prostym szlakiem, tak bym to nazwał, bo płyniemy głównie jeziorami. Oczywiście te jeziora są połączone strumieniami

0: Lenia, także nie musimy się tutaj martwić, że pociągnie nas gdzieś nurt. Udział w spływie też jest dla wszystkich. To nie jest tak, że trzeba być zaprawionym kajakarzem, bo co roku zdarzają się osoby, które pierwszy raz wsiadają do kajaka. Także przedział wiekowy mamy od takich, nie chcę powiedzieć malutkich dzieci, ale dzieci w wieku na przykład 8 lat, po osoby starsze, bo mamy też uczestników w wieku lat 70, którzy płyną po tym naszym szlaku. Ale jest to dosyć prosty szlak do przepłynięcia. W Biurze Centrum Informacji Turystycznej można bezpłatnie dostać folder promujący konwaliowy szlak kajakowy, w którym mamy rozpisaną szczegółową trasę, jak ten szlak przepłynąć. Dużym ułatwieniem dla odwiedzających nasz region jest fakt, że mamy bardzo bogatą bazę turystyczną, gdzie możemy wypożyczyć kajaki, dopłynąć do każdego miejsca, do którego chcemy na trasie szlaku i ktoś po nas przyjedzie, te kajaki nam przetransportuje. Natomiast jeśli ktoś jest bardziej zaprawiony, jest opcja przepłynięcia szlaku w dwóch wariantach, dwu- i trzydniowym. Jest to wszystko opisane w naszym folderze. Samo przepłynięcie całej trasy, czyli tych około 37 km, nie jest trudne. Są miejsca oczywiście, gdzie te kajaki musimy przenieść, natomiast większość kanałów jest przepływna. Problemem może być niski stan wód właśnie w okresie mniej więcej sierpnia, kiedy przez temperaturę poziom wody troszkę się obniża, ale on jest cały czas przepływny.
1: Największą atrakcją jest ta wyspa konwaliowa, ale co jeszcze po drodze można oglądać? Są jeszcze jakieś inne unikatowe elementy przyrody, zwierzęta na przykład, które można zobaczyć gdzieś po drodze?
0: Fajną ciekawostką jest to, że na szlaku konwaliowym w zasadzie przy brzegu mamy bardzo stary drzewostan. Możemy z pozycji kajaka podziwiać na przykład okazy żywotnika olbrzymiego. Są to okazy roślin, które zostały sprowadzone już tutaj w XIX wieku przez pruskie stacje badawcze. No mamy też inne okazy, na przykład dęby, klony, jesiony, olchy, lipy. Także pływając po szlaku kajakowym, to wszystko z pozycji kajaka możemy podziwiać, bo to są naprawdę bardzo fajne, bardzo malownicze tereny.
1: Pewnie nie jeden z aparatem się nie rozstaje i tak trochę wyglądamy jak ci słynni japońscy turyści wtedy.
0: Tak, dokładnie. Będąc właśnie często w okolicach konwaliowego szlaku kajakowego, możemy podziwiać grupy kajakarzy, którzy płyną i którzy, tak pani mówi, nie rozstają się z aparatem, robią mnóstwo zdjęć. My też mamy bardzo bogatą bazę fotograficzną. Można też podejrzeć nasze zdjęcia na naszej stronie internetowej www.lesznoregion.pl.
1: Poza tym okresem czerwca, no bo w maju była wcześniej impreza, teraz w czerwcu, też rozumiem, że można sobie popływać, gdzieś tam z wami się skontaktować i jest ta opcja przepłynięcia tego szlaku.
0: Tak, oczywiście. W zasadzie mamy bazę usług turystycznych, gdzie te kajaki można wypożyczyć, także służymy pomocą, nie ma problemu. Natomiast jeśli ktoś chce tak szczegółowo zaplanować spływ, można to zrobić z miejscowości Osłonin. Tam przy plaży gminnej jest spółdzielnia socjalna Konwalia, gdzie pracownicy wypożyczą kajaki, kapoki, wiosła, wytłumaczą wszystko, wyjaśnią, jak pływamy, jak się zachowujemy na wodzie, a także służą pomocą w razie, gdybyśmy nie byli w stanie przepłynąć całej trasy, mogą nas później z danego miejsca odebrać. Cały szlak też jest oznakowany odpowiednimi piktogramami, także nie jesteśmy w stanie się zgubić.
1: Konwaliowy szlak kajakowy uważany jest za jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce.
2: SK Leszno News.
1: Joanna Nachaliasz i Tomasz Szymlet, magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. Mandatem ukarany został 37-latek z Kościana za komentarz w sieci. Mężczyzna podsumował pracę kościańskiej policji, używając wulgaryzmów. I właśnie za nie, jak dodają policjanci, a nie za ocenę, został ukarany. Post zamieszczony został na profilu kościańskiej policji 17 kwietnia. Pod tekstem pojawił się komentarz zawierający słowa wulgarne i obraźliwe. Ich autor, podpisany z imienia i nazwiska, w krótkich słowach podsumował pracę kościańskiej policji. Administratorzy profilu zablokowali komentarz, a policjanci wszczęli wobec autora postępowanie w sprawie o wykroczenie, mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
3: W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że autorem wpisu był 37-letni mieszkaniec Kościana. Mężczyzna został wezwany do kościańskiej komendy, gdzie przyznał się do używania wulgarnych słów w internecie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. Przypominamy, że używanie słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite w przestrzeni publicznej, również w internecie, jest wykroczeniem i może skutkować odpowiedzialnością prawną. Internet nie daje anonimowości. Każda aktywność w sieci pozostawia ślad, a osoby publikujące obraźliwe czy hejterskie liści i agresję słowną w internecie. Publikowanie w sieci treści naruszających dobre imię innych osób, pomówień, zniesławień czy zniewag może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną. Internet nie jest przestrzenią wolną od prawa, a każdy użytkownik odpowiada za słowa, które publikuje. Internet jest miejscem ogólnodostępnym, z którego korzystają również osoby nieletnie. Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na kontakt z niewłaściwymi treściami, dlatego tak ważne jest zachowanie kultury wypowiedzi i odpowiedzialności za publikowane treści.
1: Mundurowi nie informują, w jakiej wysokości był to mandat. 27-latek zdewastował i okradł zaparkowane auto. Do zdarzenia doszło w majówkę podczas imprezy plenerowej w miejscowości Ziemlin w powiecie gostyńskim. Sprawca nie tylko wyrządził duże szkody w pojeździe, ale też zostawił w środku ważny po sobie ślad. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
4: W niedzielę 3 maja około godziny 7 dyżurny gostyńskiej Komendy Policji został powiadomiony o uszkodzeniu pojazdu zaparkowanego na terenie miejscowości Ziemlin. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że w nocy z 2 na 3 maja na terenie Ziemlina odbywała się impreza plenerowa. Organizator imprezy wyznaczył parking, na którym zaparkowany był Hyundai z wybitymi dwiema szybami. Policjanci ustalili właściciela pojazdu, który stwierdził, że po wybitych dwóch szyb w pojeździe uszkodzony jest również fotel kierowcy, obudowa kierownicy, podkrywa silnika oraz tylny zderzak. Wewnątrz pojazdu znajdowały się porozrzucane przedmioty, potłuczone szkło i zniszczone okulary przeciwsłoneczne. Strata oszacowana na ponad 3300 zł. Ponadto pokrzywdzony stwierdził, że z wnętrza pojazdu skradziono perfumy oraz butelkę alkoholu o łącznej wartości 270 zł. Policjanci dochodzeniowo-śledcze wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili oględziny pojazdu i zabezpieczyli ślady przestępstwa. W pojeździe znaleźli portfel z kartami bankomatowymi. Jak się okazało, zgubiony portfel należał do sprawcy włamania. Kryminalni natychmiast udali się pod adres 27-latka z powiatu śląskiego. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zawód kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia, do którego się przyznał. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
5: Cyfrowa rewolucja w Rabiczu. Wszystko w jednym smartfonie. Mieszkańcy Rabicza zyskali właśnie nowoczesne narzędzie, które ma ułatwić im codzienne życie i kontakt z lokalną administracją. Gmina oficjalnie wprowadziła bezpłatną aplikację M-Mieszkaniec. To mobilne centrum informacji integruje najważniejsze usługi lokalne w jednym miejscu. Od powiadomień o wydarzeniach i utrudnieniach po możliwość szybkiego zgłaszania usterek w miejskiej infrastrukturze. Największą nowością jest jednak wirtualna M-karta mieszkańca. Dzięki niej użytkownicy mogą korzystać ze zniżek i ofert lokalnych partnerów bez konieczności noszenia w portfelu tradycyjnego plastiku. Burmistrz Grzegorz Kubik podkreśla, że to strategiczny krok w budowie nowoczesnej i przyjaznej gminy. Co ciekawe, system powstał dzięki środkom z ministerialnego programu pilotażowego dotyczącego skróconego czasu pracy i wdrażania nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Dzięki temu Rawicz staje się jednym z liderów cyfryzacji w regionie. Aplikacja jest już dostępna do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store. Po jej zainstalowaniu wystarczy wybrać z listy gminy Rawicz, by cieszyć się pełnym dostępem do benefitów i miejskich aktualności. W Lesznie wyłoniono zwycięzcę konkursu na rzeźbę upamiętniającą doktora Stefana Grysa. Nowa instalacja artystyczna zostanie zlokalizowana w przestrzeni publicznej przed modernizowaną pływalnią Aquavit. Konkurs miał charakter otwarty i cieszył się zainteresowaniem artystów. Do Urzędu Miasta wpłynęło 11 prac, z których 10 zostało zakwalifikowanych do oceny końcowej. Prace oceniało jury, w skład którego weszli eksperci z dziedziny rzeźby i architektury, przedstawiciele leszczyńskiego samorządu oraz rodziny doktora Stefana Grysa. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. wartości artystyczne, trwałość projektu oraz jego relacje z otoczeniem pływalni. Pierwszą nagrodę przyznano Robertowi Pigoniowi za pracę pod tytułem Ferment – Siła w działaniu. Jury w swoim uzasadnieniu wskazała, że projekt ten najlepiej oddaje etos doktora Grysa w sposób nieoczywisty, odnosząc się do jego dorobku. Doceniono również to, że rzeźba harmonijnie wpisuje się w przestrzeń miasta, mówi Bartosz Adamczak, architekt miejski.
6: Ciężka praca jest realizacją, która najlepiej oddaje ducha i etos doktora Stefana Grysa. W sposób nieoczywisty, a zarazem intrygujący odnosi się do jego zasług na rzecz miasta.

0: wysokimi walorami artystycznymi i trwałością materiałową oraz spełnia założenia funkcjonalne i realizacyjne konkursu. Jak podaje autor, instalacja przedstawia cylindryczny pojemnik, w którym trwa proces fermentacji, przemiany. Jeden z pęcherzyków wydostaje się poza pojemnik, tęcznieje, pączkuje i rozrasta się. Artysta w ten sposób chciał oddać hołd nietuzinkowej postaci doktora Stefana Grysa i upamiętnić jego dorobek.
1: Drugą nagrodę otrzymał Paweł Gostomski. Realizacja zwycięskiego projektu będzie elementem działań miasta mających na celu upamiętnienie postaci doktora Stefana Grysa. Inwestycja ta wzbogaci przestrzeń publiczną przed pływalnią Akwawit o nową wartościową artystyczną formę. Nagrodzone prace zobaczycie na leszno.sk.pl.
2: Ogień, woda, życie to hasło Nocy Muzeów, na którą w sobotę zaprasza Muzeum Okręgowe w Lesznie. Będzie można m.in. dowiedzieć się o pożarach, które trawiły nasze miasto, poznać pracę strażaków i zobaczyć nigdy wcześniej niepokazywane eksponaty znalezione na terenie koszar ponad 40 lat temu. W tym roku Noc Muzeów odbywa się pod hasłem Ogień, woda, życie. Będzie płynąć, płonąć.
3: Niemalże dosłownie i metaforycznie.
2: Mówi Tomasz Rak z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
3: Mamy trzy strefy przygotowane dla zwiedzających, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, wewnątrz budynku dawnej synagogi, wystawa stała i wystawa czasowa. W holu budynku muzeum będzie tak zwana strefa promocyjna, gdzie będzie wspólne podanie puzli dla wszystkich chętnych. Również przygotowaliśmy promocję naszych wydawnictw Muzeum Okręgowego w Lesznie. 20%, 1/5 nasze wydawnictwa są przecenione, a mamy także niespodziankę, album malarstwa będzie aż 50% przeceniony. Poza tym dodatkową atrakcją będą wydarzenia w plenerze. Plac Powstańców za synagogą, z tyłu synagogi, będzie strefą również działań w ramach Nocy Muzeum. Liczne wydarzenia, także organizowane przez naszych partnerów. Mam na myśli przede wszystkim Straż Pożarną. Będzie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gronowa. Ustawią swój wóz strażacki. Będą mieli swoje stoisko, gdzie będzie można z panami strażakami, bo też paniami, porozmawiać na temat działalności straży. Będzie mundur straży, który będzie można przymierzyć. Będzie można wszystkiego się dowiedzieć o straży, jak straż funkcjonuje, jak straż funkcjonowała na przestrzeni historii miasta Leszna i to wszystko będzie na Placu Powstańców. Zapraszamy również na stanowisko wodociągów leszczyńskich, które także są partnerami Nocy Muzeów, gdzie będą tak zwane wodne warsztaty. A jakie to będą warsztaty, to jest niespodzianka. Z tego co wiem, to będzie strefa eksperymentalna dla wszystkich chętnych, jak w ogóle funkcjonują pompy. Także my będziemy mieć tam strefę edukacyjną, gdzie będą warsztaty wykonywania własnych magnesów, a także kwiatów z bibuły. To zapraszamy tam na tą strefę. Nasze pracowniczki działu edukacji będą prowadziły te warsztaty, a także będzie niespodzianka, wystawa planszowa o takim dosyć tajemniczym tytule Labirynt.

0: tutaj Mirosław Kuptych, czeski artysta, terapeuta, stworzył do tego niezwykłe kolaże interpretacyjne, opowiadające o tej książce. Książka jest fascynująca. Tak, niedawno wydana właśnie nakładem Muzeum Okręgowego w Lesznie. Można ją zakupić również w naszym sklepiku. Serdecznie polecam. Jest to arcydzieło literatury barokowej, tak Czesi przynajmniej uważają, jakby sztandarowe dla Czechów. Bardzo znane w Czechach, w Polsce mniej, dlatego też popularyzujemy tę książkę. W związku z tym, że Jan Amos Komeński był mocno związany z Leszną, no mieszkam tutaj niemalże 30 lat i tutaj tworzył. Więc jakby nieprzypadkowo ta książka ukazuje się nakładem Muzeum Okręgowego w Lesznie.
1: Unikatowe, że to pierwsze takie jest wydanie.
0: Tak, jest to pierwsze wydanie w języku polskim. Przedstawia wędrowca. Wędrowca, po prostu wędrowca, który wędruje przez świat. To jest ten labirynt świata. Świat, który jest trudny, pełen pokus, pełen też okrucieństwa, pełen agresji, pełen pożądań. Jest mu trudno, ale w ostateczności, jako zwieńczenie fabuły, jest to, że odnajduje ten raj serca w życiu duchowym w Bogu. I tą skomplikowaną podróż obrazują właśnie pracę Mirosława Kuptycha.
1: Oprócz warsztatów, oprócz wystaw, też wykłady, może za duże słowo, ale takie no fajne opowieści, tak, o różnych rzeczach, które na przykład działy się kiedyś w Lesznie, i to rzeczach niefajnych, bo na przykład o pożarach, które strawiły nasze miasto wieki temu.
0: Niejako taka inauguracja Nocy Muzeów nastąpi o 18:30 i tutaj będzie wystąpienie dyrektorki muzeum dr Kamili Szymańskiej na temat pożarów, które trawiły Leszno. Więc jeśli ktoś chce czegoś się dowiedzieć albo poszerzyć wiedzę o tym, ile pożarów, kiedy, w jaki sposób, w jakim stopniu strawiły Leszno, jaką były siłą niszczącą, ale też po pożarach, można powiedzieć, odnawiającą miasto, jak miasto powstawało z tych pożarów, to zapraszamy na ten wykład do sali głównej na wystawę czasową 18:30, 18:50, 20.
1: Ciekawy punkt z programu i dla wielu pewnie ciekawostka dotycząca leszczyńskich koszar.
0: Tutaj będziemy mieć wystąpienie również na Artura Michalaka, historyka Muzeum Okręgowego w Lesznie. Tu będzie prezentacja ciekawych eksponatów, nigdy wcześniej nie pokazywanych, odnalezionych w 1983 roku na terenie koszar w Lesznie. Artur Michalak opowie o tych eksponatach, przybliży ich historię, ich funkcjonowanie, ale także naświetli kontekst historyczny garnizonów w Lesznie. Kto i kiedy tam stacjonował, dlaczego. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie tym tematem, to też wszystkiego się dowie podczas Nocy Muzeów.
1: Wy to macie u siebie w zbiorach, czy to jest wypożyczone z koszar z jakichś tajemnych magazynów?
0: Nie, to są nasze eksponaty, które właśnie zaprezentujemy.
1: Zawsze znajduje się taka część muzyczna też. Wspomnijmy może jeszcze o tym koncercie harfowym.
0: Nie wiem, czy komukolwiek ktoś mówi słowo harfistka. Podejrzewam, jest już to tajemnicze słowo. A więc będzie wystąpienie harfistki na zaproszenie muzeum pani Emilii, który zaprezentuje koncert harfowy podzielony na dwie części. Pierwsza część w tej wcześniejszej fazie Nocy Muzeum będzie poświęcona dzieciom i młodzieży, rodzinom z dziećmi. Natomiast po przerwie, już później, będzie taka część poświęcona bardziej dorosłym. Repertuar będzie dotyczył tego hasła przewodniego Nocy Muzeów: woda, ogień, życie. Więc to też będzie niespodzianka. My nie znamy szczegółowego repertuaru, więc to dla nas muzealników również będzie niespodzianka.
1: Skoro w Nocy Muzeów ogień, to tego prawdziwego ognia też nie może zabraknąć.
0: A tak, nie zabraknie. Na Placu Powstańców, na zewnątrz, w plenerze, nocą będzie pokaz Firestone, czyli różne pokazy z ogniem. Zaprezentuje to Stowarzyszenie Leszczyńskie Nasza Alternatywa. Nie zaprezentują tylko i wyłącznie fire show, tylko będą mieli tak zwane warsztaty kuglarskie.
1: Sobotnią Noc Muzeów rozpocznie spacer śladami domów zaprojektowanych przez Hermana Millera, jednego z budowniczych Leszna. Rozpocznie się on o 17:30. Na wszystkie wydarzenia podczas Nocy Muzeów wstęp wolny.
2: SK Leszno News.
1: W Radiu SK Leszno teraz magazyn lokalny. Joanna Haliasz, zapraszam. 11-latka jadąca rowerem doprowadziła do kolizji z Mercedesem. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło

0: mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
1: Wczoraj po godzinie 16:00 na ulicy Wodnej 11-letnia rowerzystka wjechała na przejście dla pieszych, nie upewniając się, czy nie nadjeżdża żaden pojazd, w wyniku czego uderzała w jadący pojazd marki Mercedes. Na szczęście nie doznała obrażeń. Mimo, że piesi mają pierwszeństwo na przejścia dla pieszych, przed wejściem na pasy, należy zawsze upewnić się, czy nadjeżdżający pojazd zwalnia i zatrzymuje się. Nie wolno wchodzić bezpośrednio przed jadący pojazd. Pamiętajmy, że pieszego nie chroni żadne zabezpieczenie jak w przypadku pojazdu. Potrącenie zawsze może skończyć się tragicznie. Przypominamy również, że rowerzyści mają obowiązek zejść z roweru i przeprowadzić go przez przejście dla pieszych.
0: Nawet 8 lat więzienia grozi 34-latkowi z gminy Pakosław. Mężczyzna odpowiedzialny jest za zniknięcie ciągnika rolniczego ze stadniny w Chojnie. Odjechał nim, żeby wyciągnąć swoje auto z rowu. Po wszystkim niewinnie się tłumaczył, mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.
2: Na początku maja rawiccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zniknięcia ciągnika rolniczego z terenu stadniny w miejscowości Chojno. Pokrzywdzony poinformował, że pojazd odnalazł porzucony, jednak już uszkodzony. Policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. Szybko okazało się, że za krótko

0: W swoim mniemaniu porzucił ciągnik, ponieważ swoim samochodem wjechał do rowu i chciał wyciągnąć go przy jego pomocy. Udało mu się dostać auto, jednak w trakcie manewru prawdopodobnie uszkodził koło w ciągniku, co uniemożliwiło mu dalszą jazdę. Porzucił więc pojazd w miejscu, w którym się zatrzymał i wrócił do domu. Podczas dalszych czynności wyszło na jaw, również 34-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za nieuiszczenie grzywny nałożonych za wcześniejsze czyny.
1: Tłumaczenia mężczyzny o pożyczeniu ciągnika nie przekonały policjantów. Usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu. To przestępstwo, które zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Uwaga mieszkańcy regionu, policja ostrzega przed oszustami, którzy w podły sposób próbują wyłudzić duże pieniądze. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
2: Dziś na naszym terenie uaktywnili się oszuści działający metodą na wypadek. Przestępcy dzwonią głównie do osób starszych i informują, że ktoś z bliskich spowodował wypadek drogowy i pilnie potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. Tylko dziś gostyńscy policjanci otrzymali dwa takie zgłoszenia. W pierwszym przypadku oszuści zadzwonili do 80-letniej kobiety i poinformowali ją, że córka miała wypadek. Zażądali przekazania 150 tysięcy złotych. Seniorka zadzwoniła do swojej córki, która potwierdziła, że była to próba oszustwa. W drugim przypadku rozmówcy również przekonywali kobietę, że jej córka miała wypadek. Gdy usłyszeli, że córka znajduje się obok niej, stwierdzili, że chodzi o drugą córkę. Następnie polecili, aby kobieta wysłała córkę obecną w domu na komendę policji, a sama pozostała w miejscu zamieszkania. Oba zgłoszenia dotyczą mieszkanek miejscowości Krajewice. Policjanci ustalają w chwili obecnej wszystkie okoliczności tych prób oszustwa. Prosimy mieszkańców o czujność i przekazanie tych informacji, szczególnie osobom starszym.
1: Omega Ostrów Wielkopolski wygrała Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych w speedrowerze. Prestiżowe zawody odbyły się w Lesznie. Mimo gorącego dopingu gospodarze zajęli 4. miejsce. Zmagania rozpoczęły się w piątek 1 maja i trwały do niedzieli 3 maja. W mistrzostwach wystartowało 21 drużyn, głównie z Polski i Wielkiej Brytanii, gdzie speedrower jest najbardziej popularny. Pierwsze dwa dni to były eliminacje, a ostatniego półfinały i finały zawodów.
3: Łukasz Rajewski, prezes LKS Szabar Leszno. Mistrzostwa Europy drużyn klubowych. Mamy 15 zespołów klubowych, głównie z Wielkiej Brytanii i Polski. Do tego 6 drużyn kobiecych, także no, ponad 100 zawodników. Dziś się kończy, ale tak naprawdę dziś są największe emocje. Zresztą jak widać, już ten pierwszy mecz półfinałowy rozstrzygał się w ostatnim wyścigu. Myślę, że drugi mecz półfinałowy będzie podobnie, no, a później już wisienka na torcie, czyli finały rywalizacji kobiet i Open.
1: Jak oceniasz zawody, jak oceniasz swoją drużynę?
3: Zawody oceniam bardzo dobrze. Jako jeden z organizatorów włożyliśmy dużo pracy w przygotowanie, nie tylko tutaj zarząd, ale też zaangażowani byli zawodnicy, rodzice tych najmłodszych zawodników. No myślę, że efekty będziemy widzieć po finałach.
1: Drużyna twoja, jak wypada?
3: No na razie bardzo dobrze, właśnie zapewnili sobie udział w wielkim finale, także a w finale wiadomo, wszystko jest możliwe.
1: No ale z takim dopingiem, jaki tam macie?
3: No młodzi...

Ludzie zawodnicy od dwóch dni mocno wspierają naszych zawodników startujących w tych mistrzostwach. Widać banery, pirotechnikę, doping głośny, także jesteśmy wszyscy jedną drużyną, więc razem walczymy o te mistrzostwa.

0: Tomek Olempka, kiedyś jeździłem.
1: A teraz?
0: Teraz na dopingu jestem z kolegami.
1: Dużą grupą żeście tu przyjechali?
0: No trochę jest, bo finał jest.

0: Z tytułem mistrza Europy drużyn klubowych wyjechała z Leszna ekipa Sitodruk Omega Ostrów Wielkopolski, która zdobyła podczas zawodów 53 punkty. Drugie miejsce różnicą zaledwie jednego punktu zajął TSZ Kancelaria Pietrusiński Toruń 52 punkty, a trzecie Great Blakenham 50 punktów. LKS Szawer Leszno zajął czwarte miejsce z dorobkiem 42 punktów. Drużynę reprezentowali Filip Balcer 6 punktów, Jakub Ignyś 11, Mateusz Ludwiczak 1 punkt, Piotr Jamroszczyk 9 i Patryk Krieger najwięcej 15 punktów. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa ma 10 lat. Bez wychodzenia z domu można skorzystać w niej z tysięcy archiwalnych gazet, zdjęć czy map. Wszystkie przeniesione zostały przy pomocy skanera z wersji papierowej na elektroniczną w pracowni digitalizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Mówi Andrzej Przewoźny, starszy bibliotekarz, digitalizator i kustosz Muzeum Drukarstwa w Bibliotece.
1: Digitalizacją zajmujemy się od 2016 roku, bo wtedy powstała biblioteka cyfrowa, ale siłą rzeczy zajmowaliśmy się digitalizacją nie tylko na potrzeby biblioteki cyfrowej, dlatego że zbiory, które są w bibliotece, chociażby stare zdjęcia, stare pocztówki, także należało ucyfrowić, chociażby po to, żeby mogły nam służyć później do wystaw, do publikacji, także generalnie to, co było gdzieś tam w przepastnych szafach, do których zwykli ludzie nie mieli dostępu z różnych powodów, to zaczyna powoli wypływać na światło dzienne właśnie dzięki digitalizacji, dzięki bibliotece cyfrowej.
0: Pracownia digitalizacji to co? Komputer, aparat? Coś jeszcze?
1: Komputer to jest ważna rzecz. Dobre skanery to jest bardzo ważna rzecz. Aparat fotograficzny to jest bardzo ważna rzecz. Najważniejsza rzecz to jest osoba, która dokonuje selekcji tego, co powinno być zdigitalizowane z różnych powodów. Albo są to rzeczy bardzo ważne, albo są to rzeczy, których za chwilę nie będzie można dotykać. Chociażby stare gazety, które były drukowane na papierze kwaśnym, który w tej chwili pęka. Jeżeli weźmiemy tą starą gazetę do ręki, próbujemy przewracać strony, to ona w tym momencie popęka. Papier jest bardzo słaby. Czyli w tym momencie trzeba się zastanowić, co i w jakiej kolejności digitalizować, żeby to zostało zachowane. Także myślę, że taka analiza, otwarty umysł jest bardzo potrzebny. Oprócz sprzętu, komputery czy skanery, ważne jest też oprogramowanie, dlatego że digitalizacja jest procesem bardzo żmudnym z jednej strony, z drugiej strony jest bardzo ciekawym, bo jeżeli na skaner trafia dzieło na przykład Johnstona, no to jest to przyjemność obcowania z czymś, co ma 300 albo 400 lat. Przy okazji można wiele się nauczyć, czytając to, czy przeglądając.
0: Jako zwykły Kowalski to nie mamy do tego dostępu, do takich właśnie starych starodruków i właśnie ta wersja elektroniczna nam to umożliwia.
1: Przekształcanie materiałów piśmiennych na wersję elektroniczną można powiedzieć, że jest rewolucją dokładnie taką samą, jaką zrobił Gutenberg. Wprowadzenie ruchomej czcionki i drukowanie, dlatego że dzięki digitalizacji pokonujemy czas i przestrzeń, czyli te materiały w jednej chwili mogą być widoczne praktycznie w każdym miejscu świata dzięki internetowi. Mogą być widoczne dla badaczy, bo one są skanowane w dużej rozdzielczości, czyli możemy sobie te materiały przybliżać i nawet sprawdzać strukturę papieru, w jaki sposób zostały rysunki wykonane. Także to jest zupełnie nowe narzędzie, które ma olbrzymią przyszłość. Ja już nie wspomnę o czymś takim jak skanowanie 3D, trójwymiarowe, które w ogóle daje nam wrażenie, jakbyśmy dotykali tych obiektów. Możemy je obracać, możemy je przekształcać. To wszystko wchodzi właśnie w skład czegoś, co się nazywa digitalizacją. Nie skanujemy jeszcze 3D, ale możemy robić dobrej jakości zdjęcia przestrzenne. Do tego jest namiot bezcieniowy. Natomiast ta pracownia, która jest w Lesznie, jest naprawdę bardzo wysokiej klasy dzięki sprzętowi, w który jesteśmy wyposażeni i naprawdę można robić tutaj rzeczy absolutnie niesamowite. Zresztą przychodzą tutaj ludzie, którzy przenoszą archiwalne, unikalne zdjęcia miejsc, gdzie mieszkają. Często te zdjęcia mają załóżmy 80, 100, 120 lat i w tym momencie my świadczymy im jakąś usługę, a za ich pozwoleniem te materiały zostają w naszych zbiorach i też wzbogacają nasze zbiory.
0: Najstarsza publikacja książkowa, jaką zdigitalizowałeś, to jest...

0: karty z jakiego czasu?
1: Najstarszą, którą digitalizowałem, niekoniecznie zdigitalizowałem w całości, to był oczywiście Johnston, Historia Naturalis. To był około 1700 roku. Kolejny wydruk, także nie ukrywam, że do czegoś takiego podchodzi się z wielką nabożnością, a i skanowanie jest trudne, dlatego że książki są zszyte bardzo sztywno i trudno je włożyć do skanera, także niekiedy jest tak, że nad jedną stroną się pracuje 3, 4 czy 10 minut. Także to wymaga naprawdę cierpliwości i dokładności.
0: Ale sam proces to jest pewnie bardzo długi, tak? Tak jak wspomniałeś, no, ułożenie tej książki i strony, żeby jednocześnie jej nie zniszczyć.
1: Jedna rzecz to jest praca typowo przy skanerze, czyli umiejętność jakby położenia tego obiektu, umiejętność dobrania parametrów, bo też trzeba zmierzyć balans bieli, żeby te kolory były w odpowiedni sposób odwzorowane. To jest jakby jedna część. Później przychodzi obróbka komputerowa. To nie chodzi o to, że my ingerujemy w materiały, tylko chodzi o to, że dostosowujemy je do

0: że nad jedną stroną pracuje się około tam, gdybym sumował wszystkie te procesy, nad jedną stroną pracuje się około 10 minut. No to w tym momencie, jeżeli przyjmę, że w naszej bibliotece cyfrowej jest 18 tysięcy obiektów, ale są to obiekty często mające po 80, 100, 150 stron, no to teraz sobie proszę statystycznie przeliczyć, ile na to potrzeba czasu.
1: Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa, powiedziałeś, że 18 tysięcy pozycji dostępna na całym świecie. Z jak dalekich zakątków zaglądają ludzie do tej biblioteki naszej tu w Lesznie?

0: praktycznie cała, wszędzie tam, gdzie wywędrowali Polacy, a szczególnie ludzie, którzy są związani z tym regionem, bo przypominam, że Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa jest biblioteką, na którą składają się materiały ściśle związane z regionem. To nie jest biblioteka, gdzie się znajdzie pana Tadeusza. Od tego są inne biblioteki cyfrowe. Nasza jest ściśle związana z regionem leszczyńskim, czyli można powiedzieć, że z 6 powiatami dawnego województwa leszczyńskiego, czyli też określone osoby tam wchodzą, a z racji tego, że od 2016 roku mieliśmy w bibliotece cyfrowej około 6,5 miliona czytelników, to już wiemy, że nie jest to rzecz, która jest tworzona tak po prostu, bo jedna lub dwie osoby zajrzą. Jeżeli spojrzymy teraz na stronę biblioteki cyfrowej, to w tej chwili, jak widzimy na ekranie, są tam 24 osoby czytające.
1: Trzeba się logować, zakładać konto, coś płacić?
0: W żadnym wypadku. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa nie ma systemu logowania, nie trzeba mieć konta. Po prostu wchodzimy na stronę lbc.leszno.pl. Jeśli ktoś nie zapamięta adresu strony, to wpisuje w wyszukiwarce jakiejkolwiek Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa. W tym momencie na samej górze jest właśnie nasza biblioteka.
2: SK Leszno News.
1: Joanna Haliasz, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. 5 lat więzienia grozi 20-latkowi z Leszna. W centrum miasta uderzył przypadkowego 26-latka pięścią w twarz, tak że złamał mu szczękę. Do zdarzenia doszło pod koniec marca, ale sprawca został zatrzymany dopiero w minioną środę. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut, mówi Monika Żmełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
3: Pod koniec marca młody mieszkaniec Leszna spędzał weekendowy czas wraz ze swoją dziewczyną i znajomymi. W nocy po wyjściu z jednego z lokali w centrum Leszna podszedł do nich irracjonalnie zachowujący się mężczyzna, który bez powodu uderzył 26-latka pięścią w twarz. Pokrzywdzony, jak się potem okazało, doznał złamania szczęki. 26-latek bezpośrednio po zdarzeniu zgłosił całe zajście policjantom, jednak nie był w stanie podać żadnych informacji mogących przyczynić się do ustalenia tożsamości napastnika. Policjanci od razu podjęli własne działania i żmudna praca operacyjna doprowadziła ich do ustalenia tożsamości sprawcy. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec Leszna. Kryminalni zatrzymali podejrzanego 13 maja i przewieźli do policyjnego aresztu. Następnego dnia śledczy ogłosili zarzut uszkodzenia ciała. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa, tłumacząc swoje zachowanie ilością wypitego alkoholu.
1: Za to przestępstwo młodemu mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia. Poważne kłopoty 70-latka. Na drodze wojewódzkiej 437 w powiecie gostyńskim kierowca Toyoty znacznie przekroczył prędkość. Próbował uniknąć konsekwencji, kusząc policjantów łapówką. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy gostyńskiej policji.
4: Policjanci z gostyńskiej grupy Speed patrolowali drogę wojewódzką numer 437 na trasie Koszkowo-Studzienna radiowozem wyposażonym wideorejestrator. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, zauważyli kierującego Toyotą, który poruszał się z prędkością 105 km na godzinę. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 70-letni mieszkaniec gminy Jaraczewo. Policjanci poinformowali go o popełnionym wykroczeniu. Mężczyzna, chcąc skłonić mundurowych do odstąpienia od nałożenia na niego mandatu karnego, wręczył im kilka banknotów 200 złotych.

0: publicznym w celu skłonienia ich do odstąpienia od nałożenia mandatu karnego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo 70-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł oraz 13 punktami karnymi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
1: Jak się okazało, 70-latek działał w warunkach recydywy drogowej. Burmistrz Góry zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konkursie Tu mieszkam, tu dbam. Wybierane będą najpiękniejsza wieś oraz ekoposesja na terenie wsi i w mieście Górze. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 czerwca. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22 sierpnia w Starej Górze podczas dożynek gminnych. Celem konkursu jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz promowanie działań proekologicznych. Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie internetowej Góry. W majowy weekend w hali sportowej we Włoszakowicach oglądać można było wystawę makiet kolejowych, a na niej historyczne i współczesne pociągi. Gwizdały, syczały i dudniły jak te prawdziwe.
2: Imprezę organizujemy z okazji 130-lecia linii 359. To jest linia, która łączy Leszno z Wolsztynem.
1: Mówi Karol Michalewicz z leszczyńskiej grupy modelarzy kolejowych, współorganizator wystawy.
2: Dokładnie 130 lat temu odbyło się oficjalne otwarcie pełnego odcinka. I to właśnie był powód do tego, żeby taką imprezę zorganizować. Tu jest miniaturowy świat modelarzy z całego kraju tak naprawdę, bo mamy modelarzy z Poznania, z Wrocławia, z Zielonej Góry, z Gdańska, z Gdyni, z Bielska Podlaskiego. Czyli tak naprawdę ludzie z całego kraju, którzy przyjechali, żeby pokazać swoje moduły. Zasady są bardzo proste. Mamy stowarzyszenie, może źle to nazwę, stowarzyszeniem, grupę modularzy kolejowych, czyli grupa około 200 osób, którzy w kraju jeżdżą po takich imprezach. Wstawiamy ogłoszenie, że jest fajna impreza, zgłaszają się chętni i z tych chętnych osób, zaproponowanych przez nich modułów, tworzymy jakiś tam układ makiety, a tą makietę właśnie dzisiaj taką mamy tutaj stworzoną właśnie z tych ludzi, którzy się zgłosili.
1: Żeby porozmawiać z niektórymi osobami, to musiałam się wstrzelić w ten rozkład jazdy, bo to tak wszystko jak w prawdziwym świecie.
2: Tak, dokładnie jest rozkład jazdy, jest czas, który jest 4-krotnie przyspieszony, czyli godzina na makiecie mija w nasze 15 minut. Co przyspiesza zabawę i też trzeba wziąć pod uwagę, że odcinki pomiędzy makietami są dość małe, tak więc my ten czas specjalnie przyspieszamy. Mamy rozkład jazdy, mamy dyżurnych ruchu, mamy maszynistów 17, którzy cały czas jeżdżą po makiecie. Mamy pełną obsługę i wszystko jak do tej pory idzie zgodnie z planem i z czasem dobrym. Nawet jeśli coś by się, nie daj Boże, wydarzyło, to możemy to modelarsko, że tak powiem, opakować i wtedy zrobić akcję ratowniczą, prawda? Że ten dźwig przyjeżdża i ten skład faktycznie wyciąga z rowu na przykład, tak. Natomiast co jeszcze chciałem dodać, ważne jest to, że jest dobra energia, jest uśmiech ludzi i co najważniejsze dla nas jest duża frekwencja, bo jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni z tego, ilu ludzi dzisiaj przyjechało zobaczyć makietę i co najważniejsze, że ludziom się podoba, to jest chyba największa nagroda.
1: Pewnie co niektórych tu zarazicie tą pasją.
2: No właśnie, my z leszczyńską grupą modelarzy kolejowych jesteśmy bardzo małą grupą, 4 osób i mam dobrą informację taką, że 2 osoby gdzieś z okolic Rawicza planują do nas dołączyć po tej imprezie, tak więc dla nas, jako dla małego klubu, bardzo kameralnego, taka informacja to jest bomba.

0: zapytam jeszcze o lokomotywy. Ile ich tu jest? Jakie to są na przykład modele?
1: Zrobiliśmy bardzo prosty podział. Dzisiaj od rana jeździliśmy epokę 5 i 6, czyli ten tabor troszeczkę nowszy. Pojawiły się nowsze elektrowozy, Siemensy, Vectrony. Pojawiły się kontenery, czyli te nowe intermodalne składy. Pojawiły się jakieś platformy samochodowe. Natomiast druga część dnia zaczęliśmy pokazać epokę 3 i 4. I tu pojawiają się parowozy, pojawia się stara trakcja, pojawiają się tak zwane Fiaty, pojawiają się Gagariny, pojawiają się starsze modele parowozów, które jeździły w tym okresie, powiedzmy po 45 roku, licząc tak epokowo, to właśnie to jest ten czas.
2: Nazywam się Leszek Kroszkowski i jestem właścicielem stacji Rytelki, z którą przyjechałem na wystawę do Włoszakowic. Rytelki jest to stacja fikcyjna, ale jednak wzorowana na oryginalnej stacji o nazwie Rytel. Przyjechałem z Grudziądza i reprezentuję klub Stacja Grudziądz. Tej makiety nie uznałbym jako bardzo dużej, bo ona z założenia była taka, żeby się zmieściła mi do auta osobowego. W związku z tym makieta ma 4 m 40 cm. I jest to mała stacja na linii jednotorowej z mijanką i bocznicą przy tej stacji.
0: A pociąg towarowy z lokomotywą?
2: To już tutaj kolega maszynista jest odpowiedzialny za prowadzenie pociągów. Ja z kolei decyduję tutaj o ruchu na tej stacji i zawiaduję również ruchem do stacji sąsiedniej, żeby bezpiecznie maszynista dotarł na kolejną stację. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ta stacja powstała w 4 tygodnie, bo był to czas COVID-u, kiedy miałem właśnie 2 razy po 2 tygodnie wolnego i kiedy już przeczytałem wszystkie zaległości książkowe, postanowiłem zejść do garażu, zobaczyć co mam, że tak powiem, z materiałów do budowania stacji. Okazało się, że sklejki mam odpowiednią ilość, jakieś tory wcześniej kupione również były i zaprojektowałem tą stację i wykonałem jakby podstawy tej stacji. I po 4 tygodniach ona już była zbudowana, powiedzmy w takiej wersji podstawowej, ale już była przejezdna i już zaczęła cieszyć moje oko. I pierwsze właśnie próby to były po tych 4 tygodniach w czasie pandemii robione w garażu.
3: Jakie wtrąbki?

0: Nazywam się Sebastian Masztalerz, przyjechałem tutaj z pięknego miasta Wrocławia, reprezentuję klub Sympatyków Kolei z tego przepięknego miasta, najpiękniejszego na tej części Polski oczywiście, ale my nie o tym. Pytała Pani o ten model. To jest typowy skład, który odwzorowuje pociągi lat 70., 80. kursujące między, powiedzmy, średnimi miejscowościami naszego pięknego kraju. Parowóz, który mamy tam na czele tego składu, to TKT-48, taki typowy koń roboczy, że tak powiem, polskich linii kolejowych. Te wszystkie szynobusy, które w tej chwili można podziwiać na torach, to de facto wyszły ich potrzeba zastosowania, to jest dowożenie ludzi z jednej miejscowości do, powiedzmy, większej miejscowości, do jakiegoś ośrodka przemysłowego. I dokładnie takie pociągi, które tutaj widziała Pani przed chwilą, to te funkcje spełniały. Dwa wagony osobowe, bezprzedziałowe, niski komfort, ale, że tak powiem, dla ludzi, którzy urodzili się, powiedzmy, w latach 60., 70., to taka rzecz mocno tkwiąca do dzisiaj w pamięci. W Wolsztynie są takie wagony i organizowane są przejazdy właśnie w tego typu składach. Cieszą się ogromną popularnością. Sentyment, jakieś wspomnienia z dzieciństwa, to są rzeczy, które są wiecznie żywe wśród takich, powiedzmy, których nazywamy pasjonatami kolei. No i to, co tutaj szeroko pojęta publiczność może oglądać, no to jest troszeczkę taki obraz tego, co już dawno minęło, niekoniecznie wróci, może w bardzo minimalnej formie, tak jak takie muzealne składy, ale chcemy, żeby też było to swego rodzaju popularyzatorskim pokazaniem nam wszystkim tego, co w tym kraju produkowano, wdrożono. Ta kultura techniczna zawsze była na wysokim poziomie i warto też to tym najmłodszym uzmysłowić, a starszym troszkę przypomnieć.
1: A ta pasja do tych małych pociągów to się wzięła co? Pewnie w dzieciństwie, czy nie? Czy później przyszła?
0: Była z dzieciństwa, na ogół tak to jest, tak? Wycieczka na jakąś stację kolejową i podziwianie tych takich, powiedzmy, prawdziwych stalowych maszyn, no to zawsze było jakąś atrakcją, przynajmniej dla dużej rzeszy z nas tutaj obecnych. Modele, no to też rzeczywiście jakieś wczesne lata, ale wówczas, jestem rodzony w latach 70., to tak zwana kolejka elektryczna była szczytem

rzeszy z nas tutaj obecnych. Modele, no to też rzeczywiście jakieś wczesne lata, ale wówczas, jestem rodzony w latach 70., to tak zwana kolejka elektryczna była szczytem takich, powiedzmy, zaawansowanych technicznie zabawek.

się gdzieś zachował te stare modele, co też dotyczy moich. Natomiast kiedy zwiększyły się możliwości, głównie finansowe, to nie jest tanie hobby, to w tym momencie też

0: Działalność, wobec której nie do końca przeżywamy jakiekolwiek emocje, bo to jest jednak środek lokomocji. No ale mimo wszystko, łącząc to wszystko w całość, jest to dla nas fantastyczna też zabawa do tego, żeby się realizować. Jak widać na kunszcie modelarskim, nie tylko jeśli chodzi o sam ruch pociągów, ale umiejętności bardziej manualne, wyobraźne i tego typu rzeczy, to co widać w tej chwili. Miniaturowy świat oparty na prawdziwych zasadach. Mamy nadzieję, że to też komuś się podoba, a nie tylko nam. Dzisiejsza zabawa opiera się na rozkładzie jazdy. Rozkład jazdy, który tutaj realizujemy, został zaplanowany, przygotowany w oparciu o zasady, które obowiązują na prawdziwej kolei. Co się wiąże z tym, że czas jest tym głównym czynnikiem, do którego musimy wszyscy się dostosować. Dla potrzeb tylko tej zabawy nasze zegary to jest czas przyspieszony 4-krotnie, więc też bardziej dynamiczna jest ta zabawa. Przerwy między pociągami są maksymalnie tylko skrócone po to, żeby atrakcyjność tej zabawy była na bardzo wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że tak jest.
1: Ostatnie jeszcze pytanie. Jak wygląda Pana mieszkanie, Pana dom? Tam są makiety?
0: 70-metrowe mieszkanie, na ścianie wiszą gabloty, w których sam sobie, tudzież mojemu synowi, który jest uczestnikiem tej zabawy, 20-latek, ale od 7 roku życia zarażony tą pasją, wzajemnie, że tak powiem, sobie pokazujemy to, czym dysponujemy na ścianie, mając te tak wzmiankowane gabloty, ale nie ma tam miejsca na makietę, stąd zabawa dzisiejsza też się opiera na tak zwanych modułach i w większości są to jakieś stowarzyszenia, kluby, gdzie wynajmuje się modelarnie. W tych modelarniach trwają takie, powiedzmy, wielomiesięczne prace po to, żeby nagrodą było takie spotkanie, gdzie na takiej pięknej hali, jak tutaj na powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, można było chociażby namiastkę takiego prawdziwego świata kolei stworzyć, łącząc te mniejsze elementy w większą całość. Każdy z nas zaczynał od jazdy na dywanie. Kolej dywanowa to standard. Niemniej jednak to się dosyć szybko nudzi, kiedy ten pociąg jeździ, tak prawdę mówiąc, na 2 metrach kwadratowych w kółko. Więc kolejnym etapem ktoś wymyślił taką zabawę. Wiąże się to oczywiście z pewnymi wyższymi nakładami, logistyką, ale mimo wszystko dzięki gościnności włodarzy w Uszakowic jesteśmy tutaj przez de facto 3 pełne dni. Dzięki temu możemy się naprawdę nasycić tym na...
1: Wybawić się.
0: Wybawić, tak. No później fizycznie będziemy zmęczeni ogromnie, ale te umysły tutaj naprawdę nastawione na tą zabawę będą mocno zrelaksowane i o to wszystkim nam chodzi, ale mam nadzieję, że też widzowie mogą chociaż na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości, patrząc na ten fajny, kolorowy świat. Tak?
2: Wystawę przygotowano z okazji 130-lecia linii kolejowej Leszno-Wolsztyn. Więcej informacji z Leszna i z regionu znajdziecie na leszno.sk.pl. Zapraszam też na naszego Facebooka SK Leszno News.
3: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
4: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
3: Czyli
4: zapraszam jest, serdecznie. Tak.
3: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
4: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
3: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
4: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć

0: który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też oczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To powiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: Dobra.
0: Ale ja bardzo lubię niespodzianki. Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. I pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest w piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie,

0: W ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla.

0: że w zasadzie w 2 miesiące, po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod Palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment, i tam będą same premierowe piosenki.
1: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
0: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po Nowym Roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tamte. No,
1: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę, ale wiesz, jestem w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych, i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zrażało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc te 2 miesiące, wydaje mi się luty, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wyrzuciłem się w to.
1: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
0: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
0: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. Moje pytanie.
0: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne, już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba 1 singiel, wydał 2 single, wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki.

0: lepiej, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejne.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich not

0: ja się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejne.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich not

0: kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza podpalą.
1: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
0: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca, duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie może zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
0: Może, wiesz, nie pod Palmą, ale na Wydmie na przykład.
1: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
0: Cudownie, cudownie. W
1: Także
0: końcu palma.
1: Ja teraz Rubensa zapraszam Wymarzona. Pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
0: O których, na które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
1: A z drugiej

0: martwi. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego Kalifornia.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się

0: Granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
1: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
0: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
1: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
0: Tak. Jacek był drugą osobą.
1: Okej.
0: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
1: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
0: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
1: I jak te testy?
0: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
1: Okej.
0: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
0: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam. A teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko. I jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
1: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę, bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
0: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać, jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: więcej.
0: W czerwonej
1: sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą.

0: Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. O, to dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę. Na
1: ale
0: przykład.
1: Naprawdę tak.
0: Czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: To są jednak momenty. No, ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak,
0: bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak,
1: to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam.
0: A, tam nie czytałaś
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba,
0: Radio,
1: czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się
0: chyba,
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super
0: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa były. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluze.

0: bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby i nie zmyłam wszystkiego, nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna, ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenie artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess and all. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi.

0: Taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest, nie jest okay, najgorzej. Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje. Natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się

0: Trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby

0: kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
1: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
0: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
1: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
0: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
1: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
0: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
1: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
0: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
1: jako PKP. Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak jest. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło, i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
0: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
1: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
0: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje

0: Dobrze, ja to szanuję.
1: Grana w debiuta.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo
0: ale
1: było...
0: Ale nie afirmować, było, trzeba,
1: nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No, chyba tak. Tak mówią, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda. I to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem

0: serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak,
1: tak,
0: przecież.
1: Tak, był.
0: Więc jest już czego posłuchać Martyna Baranowska z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
1: tak
0: dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę.
2: News.
0: W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak. I powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba. I wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce. Do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia. Więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak. Ale to był Marillion, Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
3: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
3: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
3: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
3: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie, tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić, i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty, i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że no, on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje.

0: I miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle no. utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że tak. on się czarno kończy. Jakoś,
0: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości, bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: która przecież
1: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak

ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak

0: pierwszy raz. To jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz. No i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają. No, wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Polskich.
1: Szerokości, wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie, tak, wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No. Także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: pewne.
0: Prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, oh, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
1: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.

0: muzyką się żyje.
1: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po 9 w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment w razie, gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio Esko. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ Matajka z bałaganem.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać noc na oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa, w czasie gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie, Radio SK tam było. I to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. Jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale. Tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
3: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
2: A magazyny energii też mają?
3: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.

0: 10% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: I po reklamie.
3: Leszno na czasie. Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Żeby zamknąć z emocjami ten weekend majowy, można wybrać się do kina i zobaczyć coś fajnego. Z nowości, no to mam taką propozycję dla tych, którzy lubią muzykę heavy metalową w czystej formule, bo zespół Iron Maiden właśnie takową gra. Iron Maiden Burning Ambition to jest pełnometrażowy dokument, który przedstawia, no umówmy się, bardzo niezwykłą 50-letnią drogę zespołu Iron Maiden od początku aż do czasów dzisiejszych. Polecam też gorąco film Mortal Kombat 2. Fajna ścieżka dźwiękowa, no może nie tak dobra jak w jedynce, ale warto sprawdzić.
4: Muzyką się żyje.
5: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
6: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
5: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwogang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

prawdziwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Esca gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwość.

0: Questo Zahid, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
9: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Bawta tu Bożkowo. Musicie tu być.
11: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak? To Allegro.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce skoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Williams, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja to jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: A tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Have I Only Saved My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę i dziś będzie się działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45 i jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30, ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. No więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku znajdziesz to u nas.

0: Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: I po reklamie.
5: Leszno na czasie.
6: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry Tomek Szymlec. Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejny dzień, gdzie można wybrać się kawałek dalej od Leszna, żeby wziąć udział w bezpłatnym koncercie. W koncercie Gwiazdy, dodajmy. Dla mnie jako osoby wiekowej zespół, który dzisiaj wystąpi w Rawiczu, dodam, na Placu Targowym, bo tam odbywa się 24-godzinny festiwal sportu. Zespołem kultowym jest. Zespół nazywa się Ira. Od kilkudziesięciu lat funkcjonują na scenach nie tylko krajowych. No i będzie można dzisiaj ich zobaczyć właśnie na scenie w Rawiczu. Także warto się wybrać. Ten koncert rozpocznie się o godzinie 20:30.
7: Muzyką się żyje.
8: Bangaranga. Ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Loredy De Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny. Sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

Eminem. I Without Me w Radiu SK 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie. Właśnie

0: A ten występ i na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. W takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotu.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie. Zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart?

0: Taniej, mieszaj dowolnie. A Segafredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: I po reklamie.

0: To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały i...
1: na niebiesko.
0: I pomarańczowo. Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę, co?
0: Co
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hidzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
3: Poleca Radio SK.
4: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.

99190 www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.

0: A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
6: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
5: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie? To możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK. Dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21:15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
8: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myśli.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.com.

0: kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie. Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: I po reklamie.

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu, z automatu będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: I po reklamie.
14: Minęła 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na Osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
15: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
14: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
16: Myślę, że

0: Zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni niech nie wciągają nas.
1: Finał Ligi Mistrzów o 20:30, a wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
2: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo

0: tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak? To Allegro.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
7: Jak tak, to Allegro.
3: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
14: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
13: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
15: Ten zabójca nie popełnia błędów.
13: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: Kaufland jest fresh.
17: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Kto zwalcza ból?
19: Voltaren!
18: Kto?
19: Voltaren!
20: Ból szyi po pracy?
21: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
24: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
27: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
26: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
27: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
26: O, pyszna zapiekanka.
27: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
26: To rozumiem.
27: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
28: I po reklamie.
29: Leszno na czasie.
30: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Dzisiaj co nieco dla fanów motoryzacji w różnym formacie, w różnym wydaniu. Do godziny 20 odbywa się dzisiaj na leszczyńskim lotnisku Zamotowani Auto and Moto Festival. Dużo atrakcji, wystawa pojazdów, strefa pokazowa, zlot miłośników fajnej motoryzacji, DJ set, strefa chill out, pokaz profesjonalnego oklejania, pokazy salsy, jakaś familiada,

0: Konkurs na najgłośniejszy wydech V8 Soundcheck, giełda części, warsztaty kreatywne, strefa dla dzieci, fotościanka tematyczna i wiele, wiele innych dodatkowych. Do 20 na letnisko.
1: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. A wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
2: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka? Nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radio SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Jak Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel Pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: I po reklamie.

0: dniem na P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: I po reklamie.
3: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
4: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
3: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Copernicus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
5: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata. W piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się z

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to

0: To tu.
1: Gdzie?
0: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: I po reklamie.
13: Leszno na czasie. Kolejny majowy weekend powolutku za nami. Dzień dobry, Tomek Szymlet. Mamy niedzielę i ja was namawiam do tego, żeby dzisiaj jeszcze wybrać się na taki trip. Niedaleki w sumie, bo do Rawicza daleko nie jest, a w Rawiczu dzieje się dużo, bo nie dość, że 24-godzinny festiwal sportu. Jedno z największych tego typu wydarzeń na całą Europę wręcz. 2,5 tysiąca zawodników tam brało udział w bodajże 8 dyscyplinach. Ale nie tylko sport tam rządzi przez cały weekend, bo także muzyka. A dzisiaj będzie można posłuchać muzyki dość ostrej, bo ja zespół Ira, który wystąpi jako gwiazda wieczoru, z ostrej muzyki kojarzę. No właśnie, Ira, za darmo koncert na Placu Targowym o 20.30.
14: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
15: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę,

0: składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
1: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

0: wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: I po reklamie.

0: czas. Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.

0: na czasie.
1: Dzień dobry Leszno, dzień dobry Tomek Szymlet. Mamy końcówkę już tego weekendu, ale jeszcze można co nieco zobaczyć, pobawić się, poskakać, ale trzeba wybrać się do Rawicza, gdzie o godzinie 20.30 na scenie na Placu Targowym wystąpi kultowy zespół Ira. Będzie dużo dobrego rocka Ira na sam koniec 24-godzinnego festiwalu rawickiego sportu. Natomiast chciałbym wam też powiedzieć o imprezie, która odbędzie się we wtorek najbliższy o 19.00 w Miejskim Ośrodku Kultury. Wystąpi jeden z ciekawszych polskich stand-uperów. Nazywa się Michał Leja. Program, który zaprezentuje, to 1991, tak się nazywa, o godzinie 19.00.

Michael Springer.

0: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion, Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro.

0: czyli notatnik, długopis, czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
1: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
1: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
1: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś taki jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixir Go. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty. I koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie.

0: mówię. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
1: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
0: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
1: na gwiazdy bardzo trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Jest pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił i jesteś taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z

0: mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
1: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z
1: Małego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
1: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej, może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
1: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
1: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
1: szerokości,
0: daleko jedziemy.
1: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie, tak, wydaję nową część Confessions on the Dance Floor.
1: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No. Także ale wiesz, że jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
1: tak,
0: pewne.
1: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
1: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, oh, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
1: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład pójść tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
1: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
1: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
1: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
1: Obiecuję,
0: Nita. Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Leszno News.
3: Joanna Haliasz, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. 5 lat więzienia grozi 20-latkowi z Leszna. W centrum miasta uderzył przypadkowego 26-latka pięścią w twarz, tak że złamał mu szczękę. Do zdarzenia doszło pod koniec marca, ale sprawca został zatrzymany dopiero w minioną środę. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut, mówi Monika Żmełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
4: Pod koniec marca młody mieszkaniec Leszna spędzał weekendowy czas wraz ze swoją dziewczyną i znajomymi. W nocy po wyjściu z jednego z lokali w centrum Leszna podszedł do nich irracjonalnie zachowujący się mężczyzna, który bez powodu uderzył 26-latka pięścią w twarz. Pokrzywdzony, jak się potem okazało, doznał złamania szczęki. 26-latek bezpośrednio po zdarzeniu zgłosił całe zajście policjantom, jednak nie był w stanie podać żadnych informacji mogących przyczynić się do ustalenia tożsamości napastnika. Policjanci od razu podjęli własne działania, iż żmudna praca operacyjna doprowadziła ich do ustalenia tożsamości sprawcy. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec Leszna. Kryminalni zatrzymali podejrzanego 13 maja i przewieźli do policyjnego aresztu. Następnego dnia śledczy ogłosili zarzut uszkodzenia ciała. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa, tłumacząc swoje zachowanie ilością wypitego alkoholu.
3: Za to przestępstwo młodemu mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia. Poważne kłopoty 70-latka na drodze wojewódzkiej 437 w powiecie gostyńskim. Kierowca Toyoty znacznie przekroczył prędkość, próbował uniknąć konsekwencji, kusząc policjantów łapówką. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy gostyńskiej policji.

Zauważyli kierującego Toyotą, który poruszał się z prędkością 105 km na godzinę. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 70-letni mieszkaniec gminy Jaraczewo. Policjanci poinformowali go o popełnionym wykroczeniu. Mężczyzna, chcąc skłonić mundurowych do odstąpienia od nałożenia na niego mandatu karnego, wręczył im kilka banknotów 200 złotych. Policjant

0: publicznym w celu skłonienia ich do odstąpienia od nałożenia mandatu karnego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo 70-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł oraz 13 punktami karnymi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
1: Jak się okazało, 70-latek działał w warunkach recydywy drogowej. Burmistrz Góry zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konkursie Tu mieszkam, tu dbam. Wybierane będą najpiękniejsza wieś oraz ekoposesja na terenie wsi i w mieście Górze. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 czerwca. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22 sierpnia w Starej Górze podczas dożynek gminnych. Celem konkursu jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz promowanie działań proekologicznych. Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie internetowej Góry. W majowy weekend w hali sportowej we Włoszakowicach oglądać można było wystawę makiet kolejowych, a na niej historyczne i współczesne pociągi. Gwizdały, syczały i dudniły jak te prawdziwe.
2: Imprezę organizujemy z okazji 130-lecia linii 359. To jest linia, która łączy Leszno z Wolsztynem.
1: Mówi Karol Michalewicz z leszczyńskiej grupy modelarzy kolejowych, współorganizator wystawy.
2: Dokładnie 130 lat temu odbyło się oficjalne otwarcie pełnego odcinka. I to właśnie był powód do tego, żeby taką imprezę zorganizować. Tu jest miniaturowy świat modelarzy z całego kraju tak naprawdę, bo mamy modelarzy z Poznania, z Wrocławia, z Zielonej Góry, z Gdańska, z Gdyni, z Bielska Podlaskiego. Czyli tak naprawdę ludzie z całego kraju, którzy przyjechali, żeby pokazać swoje moduły. Zasady są bardzo proste. Mamy stowarzyszenie, może źle to nazwę, stowarzyszeniem, grupę modularzy kolejowych, czyli grupa około 200 osób, którzy w kraju jeżdżą po takich imprezach. Wstawiamy ogłoszenie, że jest fajna impreza, zgłaszają się chętni i z tych chętnych osób, zaproponowanych przez nich modułów, tworzymy jakiś tam układ makiety, a tą makietę właśnie dzisiaj taką mamy tutaj stworzoną właśnie z tych ludzi, którzy się zgłosili.
1: Żeby porozmawiać z niektórymi osobami, to musiałam się wstrzelić w ten rozkład jazdy, bo to tak wszystko jak w prawdziwym świecie.
2: Tak, dokładnie jest rozkład jazdy, jest czas, który jest 4-krotnie przyspieszony, czyli godzina na makiecie mija w nasze 15 minut, co przyspiesza zabawę i też trzeba wziąć pod uwagę, że odcinki pomiędzy makietami są dość małe, tak więc my ten czas specjalnie przyspieszamy. Mamy rozkład jazdy, mamy dyżurnych ruchu, mamy maszynistów 17, którzy cały czas jeżdżą po makiecie, mamy pełną obsługę i wszystko jak do tej pory idzie zgodnie z planem i z czasem dobrym. Nawet jeśli coś by się, nie daj Boże, wydarzyło, to możemy to modelarsko, że tak powiem, opakować i wtedy zrobić akcję ratowniczą, prawda, że ten dźwig przyjeżdża i ten skład faktycznie wyciąga z rowu na przykład, tak. Natomiast co jeszcze chciałem dodać, ważne jest to, że jest dobra energia, jest uśmiech ludzi i co najważniejsze dla nas, jest duża frekwencja, bo jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni z tego, ilu ludzi dzisiaj przyjechało zobaczyć makietę. I co najważniejsze, że ludziom się podoba, to jest chyba największa nagroda.
1: Pewnie co niektórych tu zarazicie tą pasją.
2: No właśnie, my z leszczyńską grupą modelarzy kolejowych jesteśmy bardzo małą grupą, 4 osób i mam dobrą informację taką, że 2 osoby gdzieś z okolic Rawicza planują do nas dołączyć po tej imprezie. Tak więc dla nas, jako dla małego klubu, bardzo kameralnego, taka informacja to jest bomba.
1: Zapytam jeszcze o lokomotywy. Ile ich tu jest? Jakie to są na przykład modele?
2: Zrobiliśmy bardzo prosty podział. Dzisiaj od rana jeździliśmy epokę 5 i 6, czyli ten tabor troszeczkę nowszy. Pojawiły się nowsze elektrowozy, Siemensy, Vectrony. Pojawiły się kontenery, czyli te nowe intermodalne składy. Pojawiły się jakieś platformy samochodowe. Natomiast druga część dnia zaczęliśmy pokazać epokę 3 i 4 i tu pojawiają się parowozy, pojawia się stara trakcja, pojawiają się tak zwane Fiaty, pojawiają się Gagariny, pojawiają się starsze modele parowozów, które jeździły w tym okresie, powiedzmy po 45 roku, licząc tak epokowo, to właśnie to jest ten czas.

0: się Leszek Kroszkowski, jestem właścicielem stacji Rytelki, z którą przyjechałem na wystawę do Włoszakowic. Rytelki jest to stacja fikcyjna, ale jednak wzorowana na oryginalnej stacji o nazwie Rytel. Przyjechałem z Grudziądza i reprezentuję klub Stacja Grudziądz. Tej makiety nie uznałbym jako bardzo dużej, bo ona z założenia była taka, żeby się zmieściła mi do auta osobowego. W związku z tym makieta ma 4 m 40 cm i jest to mała stacja na linii jednotorowej z mijanką i bocznicą przy tej stacji.
1: A pociąg towarowy z lokomotywą?
0: To już tutaj kolega maszynista jest odpowiedzialny za prowadzenie pociągów. Ja z kolei decyduję tutaj o ruchu na tej stacji i zawiaduję również ruchem do stacji sąsiedniej, żeby bezpiecznie maszynista dotarł na kolejną stację. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ta stacja powstała w 4 tygodnie, bo był to czas COVID-u, kiedy miałem właśnie 2 razy po 2 tygodnie wolnego i kiedy już przeczytałem wszystkie zaległości książkowe, postanowiłem zejść do garażu, zobaczyć co mam, że tak powiem, z materiałów do budowania stacji. Okazało się, że sklejki mam odpowiednią ilość, jakieś tory wcześniej kupione również były i zaprojektowałem tą stację i wykonałem jakby podstawy tej stacji. I po 4 tygodniach ona już była zbudowana, powiedzmy w takiej wersji podstawowej, ale już była przejezdna i już zaczęła cieszyć moje oko. I pierwsze właśnie próby to były po tych 4 tygodniach w czasie pandemii robione w garażu.
2: Jakie strąbki?

0: Nazywam się Sebastian Masztalerz, przyjechałem tutaj z pięknego miasta Wrocławia, reprezentuję klub Sympatyków Kolei z tego przepięknego miasta, najpiękniejszego na tej części Polski oczywiście, ale my nie o tym. Pytała Pani o ten model. To jest typowy skład, który odwzorowuje pociągi lat 70., 80. kursujące między, powiedzmy, średnimi miejscowościami naszego pięknego kraju. Parowóz, który mamy tam na czele tego składu, to TKT-48, taki typowy koń roboczy, że tak powiem, polskich linii kolejowych. Te wszystkie szynobusy, które w tej chwili można podziwiać na torach, to de facto wyszły, ich potrzeba zastosowania to jest dowożenie ludzi z jednej miejscowości do, powiedzmy, większej miejscowości, do jakiegoś ośrodka przemysłowego. I dokładnie takie pociągi, które tutaj widziała Pani przed chwilą, to te funkcje spełniały. Dwa wagony osobowe, bezprzedziałowe, niski komfort, ale, że tak powiem, dla ludzi, którzy urodzili się, powiedzmy, w latach 60., 70., to taka rzecz mocno tkwiąca do dzisiaj w pamięci. W Wolsztynie są takie wagony i organizowane są przejazdy właśnie w tego typu składach. Cieszą się ogromną popularnością. Sentyment, jakieś wspomnienia z dzieciństwa, to są rzeczy, które są wiecznie żywe wśród takich, powiedzmy, których nazywamy pasjonatami kolei. No i to, co tutaj szeroko pojęta publiczność może oglądać, no to jest troszeczkę taki obraz tego, co już dawno minęło, niekoniecznie wróci, może w bardzo minimalnej formie, tak jak takie muzealne składy, ale chcemy, żeby też było to swego rodzaju popularyzatorskim pokazaniem nam wszystkim tego, co w tym kraju produkowano, wdrożono, ta kultura techniczna zawsze była na wysokim poziomie i warto też to tym najmłodszym uzmysłowić, a starszym troszkę przypomnieć.
1: A ta pasja do tych małych pociągów to się wzięła co? Pewnie w dzieciństwie, czy nie? Czy później przyszła?
0: Z dzieciństwa, na ogół tak to jest, tak? Wycieczka na jakąś stację kolejową i podziwianie tych takich, powiedzmy, prawdziwych stalowych maszyn, no to zawsze było jakąś atrakcją, przynajmniej dla dużej rzeszy z nas tutaj obecnych. Modele, no to też rzeczywiście jakieś wczesne lata, ale

prawdziwych stalowych maszyn, no to zawsze było jakąś atrakcją, przynajmniej dla dużej rzeszy z nas tutaj obecnych. Modele, no to też rzeczywiście jakieś wczesne lata, ale

0: przynajmniej duża część chłopców marzyła o tym, niektórzy dostali, a jakiś tam margines do dzisiaj gdzieś zachował te stare modele, co też dotyczy moich. Natomiast kiedy zwiększyły się możliwości, głównie finansowe, to nie jest tanie hobby, to w tym momencie też te wszystkie piękne modele, które tutaj widać na szlakach, wynikały z nowych realiów. Jest dużo, akurat w tej chwili podziwiamy modele, które reprezentują te, powiedzmy, lata 70-80, ale przed południem jeździły tak zwane kolorowe pociągi, te, które można w tej chwili spotkać na szynach, na torach, i większość z nas ma ich świadomość, jakieś kontenerowce, dużo powiedzmy cystern, ale też pociągi osobowe. Taka codzienność, wobec której nie do końca przeżywamy jakiekolwiek emocje, bo to jest jednak środek lokomocji, no ale mimo wszystko, łącząc to wszystko w całość, jest to dla nas fantastyczna też zabawa do tego, żeby się realizować. Jak widać na kunszcie modelarskim, nie tylko jeśli chodzi o sam ruch pociągów, ale umiejętności bardziej manualne, wyobraźne i tego typu rzeczy, to co widać w tej chwili. Miniaturowy świat oparty na prawdziwych zasadach. Mamy nadzieję, że to też komuś się podoba, a nie tylko nam. Dzisiejsza zabawa opiera się na rozkładzie jazdy. Rozkład jazdy, który tutaj realizujemy, został zaplanowany, przygotowany w oparciu o zasady, które obowiązują na prawdziwej kolei. Co się wiąże z tym, że czas jest tym głównym czynnikiem, do którego musimy wszyscy się dostosować. Dla potrzeb tylko tej zabawy nasze zegary to jest czas przyspieszony czterokrotnie, więc też bardziej dynamiczna jest ta zabawa. Przerwy między pociągami są maksymalnie tylko skrócone po to, żeby atrakcyjność tej zabawy była na bardzo wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że tak jest.
1: Ostatnie jeszcze pytanie. Jak wygląda Pana mieszkanie, Pana dom? Tam są makiety?
0: 70-metrowe mieszkanie, na ścianie wiszą gabloty, w których sam sobie, tudzież mojemu synowi, który jest uczestnikiem tej zabawy, 20-latek, ale od 7 roku życia zarażony tą pasją, wzajemnie, że tak powiem, sobie pokazujemy to, czym dysponujemy na ścianie, mając te tak wzmiankowane gabloty, ale nie ma tam miejsca na makietę, stąd zabawa dzisiejsza też się opiera na tak zwanych modułach w większości są to jakieś stowarzyszenia, kluby, gdzie wynajmuje się modelarnie. W tych modelarniach trwają takie, powiedzmy, wielomiesięczne prace po to, żeby nagrodą było takie spotkanie, gdzie na takiej pięknej hali, jak tutaj na powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, można było chociażby namiastkę takiego prawdziwego świata kolei stworzyć, łącząc te mniejsze elementy w większą całość. Każdy z nas zaczynał od jazdy na dywanie. Kolej dywanowa to standard. Niemniej jednak to się dosyć szybko nudzi, kiedy ten pociąg jeździ, tak prawdę mówiąc, na 2 metrach kwadratowych w kółko. Więc kolejnym etapem ktoś wymyślił taką zabawę. Wiąże się to oczywiście z pewnymi wyższymi nakładami, logistyką, ale mimo wszystko dzięki gościnności włodarzy w Uszakowic jesteśmy tutaj przez de facto 3 pełne dni. Dzięki temu możemy się naprawdę nasycić tym
1: Wybawić się.
0: Wybawić, tak. No później fizycznie będziemy zmęczeni ogromnie, ale te umysły tutaj naprawdę nastawione na tą zabawę będą mocno zrelaksowane i o to wszystkim nam chodzi, ale mam nadzieję, że też widzowie mogą chociaż na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości, patrząc na ten fajny, kolorowy świat. Tak?
2: Wystawę przygotowano z okazji 130-lecia linii kolejowej Leszno-Wolsztyn. Więcej informacji z Leszni z regionu znajdziecie na leszno.sk.pl. Zapraszam też na naszego Facebooka SK Leszno News.
3: SK Leszno News.
2: W Radiu SK Leszno teraz magazyn lokalny. Joanna Haliasz, zapraszam. 11-latka jadąca rowerem doprowadziła do kolizji z Mercedesem. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w Śmiglu, mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
4: Wczoraj po godzinie 16 w Śmiglu na ulicy Wodnej 11-letnia rowerzystka wjechała na przejście dla pieszych, nie upewniając się, czy nie nadjeżdża żaden pojazd, w wyniku czego uderzała w jadący pojazd marki Mercedes. Na szczęście nie doznała obrażeń. Mimo że piesi mają pierwszeństwo na przejścia dla pieszych, przed wejściem na pasy należy zawsze upewnić się, czy nadjeżdżający pojazd zwalnia i zatrzymuje się. Nie wolno wchodzić bezpośrednio przed jadący pojazd. Pamiętajmy, że pieszego nie chroni żadne zabezpieczenie jak w przypadku pojazdu. Potrącenie zawsze może skończyć się tragicznie. Przypominamy również, że rowerzyści mają obowiązek zejść z roweru i przeprowadzić go przez przejście dla pieszych.
2: Nawet 8 lat więzienia grozi 34-latkowi z gminy Pakosław. Mężczyzna odpowiedzialny jest za zniknięcie ciągnika rolniczego ze stadniny w Chojnie. Odjechał nim, żeby wyciągnąć swoje auto z rowu. Po wszystkim niewinnie się tłumaczył, mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w

0: Sadowiczu.
1: Na początku maja rabiccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zniknięcia ciągnika rolniczego z terenu Stedniny w miejscowości Chojno. Pokrzywdzony poinformował, że pojazd odnalazł porzucony, jednak już uszkodzony. Policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. Szybko okazało się, że za krótkotrwałe użycie pojazdu odbył 34-latek, mieszkaniec gminy Pachosław. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna w swoim mniemaniu porzucił ciągnik, ponieważ swoim samochodem wjechał do rowu i chciał wyciągnąć go przy jego pomocy. Udało mu się dostać auto, jednak w trakcie manewru prawdopodobnie uszkodził koło w ciągniku, co uniemożliwiło mu dalszą jazdę. Porzucił więc pojazd w miejscu, w którym się zatrzymał i wrócił do domu. Podczas dalszych czynności wyszło na jaw również, że 34-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za nieuiszczenie grzywny nałożonych za wcześniejsze czyny.
0: Tłumaczenia mężczyzny o pożyczeniu ciągnika nie przekonały policjantów. Usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu. To przestępstwo, które zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Uwaga mieszkańcy regionu, policja ostrzega przed oszustami, którzy w podły sposób próbują wyłudzić duże pieniądze. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
2: Dziś na naszym terenie uaktywnili się oszuści działający metodą na wypadek. Przestępcy dzwonią głównie do osób starszych i informują, że ktoś z bliskich spowodował wypadek drogowy i pilnie potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. Tylko dziś gostyńscy policjanci otrzymali dwa takie zgłoszenia. W pierwszym przypadku oszuści zadzwonili do 80-letniej kobiety i poinformowali ją, że córka miała wypadek. Zażądali przekazania 150 tysięcy złotych. Seniorka zadzwoniła do swojej córki, która potwierdziła, że była to próba oszustwa. W drugim przypadku rozmówcy również przekonywali kobietę, że jej córka miała wypadek. Gdy usłyszeli, że córka znajduje się obok niej, stwierdzili, że chodzi o drugą córkę. Następnie polecili, aby kobieta wysłała córkę obecną w domu na komendę policji, a sama pozostała w miejscu zamieszkania. Oba zgłoszenia dotyczą mieszkanek miejscowości Krajewice. Policjanci ustalają w chwili obecnej wszystkie okoliczności tych prób oszustwa. Prosimy mieszkańców o czujność i przekazanie tych informacji, szczególnie osobom starszym.
0: Omega Ostrów Wielkopolski wygrała Mistrzostwa Europy drużyn klubowych w speedrowerze. Prestiżowe zawody odbyły się w Lesznie. Mimo gorącego dopingu gospodarze zajęli 4. miejsce. Zmagania rozpoczęły się w piątek 1 maja i trwały do niedzieli 3 maja. W Mistrzostwach wystartowało 21 drużyn, głównie z Polski i Wielkiej Brytanii, gdzie speedrower jest najbardziej popularny. Pierwsze dwa dni to były eliminacje, a ostatniego półfinały i finały zawodów.
3: Łukasz Rajewski, prezes LKS Szawer Leszno. Mistrzostwa Europy drużyn klubowych, mamy 15 zespołów klubowych, głównie z Wielkiej Brytanii i Polski, do tego 6 drużyn kobiecych, także no, ponad 100 zawodników. Dziś się kończy, ale tak naprawdę dziś są największe emocje, zresztą jak widać już ten pierwszy mecz półfinałowy rozstrzygał się w ostatnim wyścigu. Myślę, że drugi mecz półfinałowy będzie podobnie, no, a później już wisienka na torcie, czyli finały rywalizacji kobiet i Open.
0: Jak oceniasz zawody, jak oceniasz swoją drużynę?
3: Zawody oceniam bardzo dobrze. Jako jeden z organizatorów włożyliśmy dużo pracy w przygotowanie, nie tylko tutaj zarząd, ale też zaangażowani byli zawodnicy, rodzice tych najmłodszych zawodników. No myślę, że efekty będziemy widzieć po finałach.
0: Drużyna twoja, jak wypada?
3: No na razie bardzo dobrze, właśnie zapewnili sobie udział w wielkim finale, także a w finale wiadomo, wszystko jest możliwe.
0: No ale z takim dopingiem, jaki tam macie?
3: No młodzi zawodnicy od 2 dni mocno wspierają naszych zawodników startujących w tych mistrzostwach. Widać banery, pirotechnikę, doping głośny, także jesteśmy wszyscy jedną drużyną, więc razem walczymy o te mistrzostwa.

0: Tomek Olemko, kiedyś jeździłem.
1: A teraz?
0: Teraz na dopingu jestem z kolegami.
1: Dużą grupą żeście tu przyjechali?
0: No trochę jest, bo finał jest, to trzeba dopingować.
1: Ten bęben skąd macie?
0: W domu ja mam.
1: Grasz?
0: Gram.
1: Piękny doping serwujecie.
0: Warto wspierać drużynę teraz.
2: Z tytułem mistrza Europy drużyn klubowych wyjechała z Leszna ekipa Sito Druk

0: Wielkopolski, która zdobyła podczas zawodów 53 punkty. Drugie miejsce różnicą zaledwie jednego punktu zajął TSŻ Kancelaria Pietrusiński Toruń 52 punkty, a trzecie Great Blakenham 50 punktów. LKS Szawer Leszno zajął czwarte miejsce z dorobkiem 42 punktów. Drużynę reprezentowali Filip Balcer 6 punktów, Jakub Ignyś 11, Mateusz Ludwiczak 1 punkt, Piotr Jamroszczyk 9 i Patryk Krieger najwięcej 15 punktów. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa ma 10 lat. Bez wychodzenia z domu można skorzystać w niej z tysięcy archiwalnych gazet, zdjęć czy map. Wszystkie przeniesione zostały przy pomocy skanera z wersji papierowej na elektroniczną w pracowni digitalizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Mówi Andrzej Przewoźny, starszy bibliotekarz, digitalizator i kustosz Muzeum Drukarstwa w Bibliotece.
1: Digitalizacją zajmujemy się od 2016 roku, bo wtedy powstała biblioteka cyfrowa, ale siłą rzeczy zajmowaliśmy się digitalizacją nie tylko na potrzeby biblioteki cyfrowej, dlatego że zbiory, które są w bibliotece, chociażby stare zdjęcia, stare pocztówki, także należało ucyfrowić, chociażby po to, żeby mogły nam służyć później do wystaw, do publikacji, także generalnie to, co było gdzieś tam w przepastnych szafach, do których zwykli ludzie nie mieli dostępu z różnych powodów, to zaczyna powoli wypływać na światło dzienne właśnie dzięki digitalizacji, dzięki bibliotece cyfrowej.
0: Pracownia digitalizacji to co? Komputer, aparat? Coś jeszcze?
1: Komputer to jest ważna rzecz. Dobre skanery to jest bardzo ważna rzecz. Aparat fotograficzny to jest bardzo ważna rzecz. Najważniejsza rzecz to jest osoba, która dokonuje selekcji tego, co powinno być zdigitalizowane z różnych powodów. Albo są to rzeczy bardzo ważne, albo są to rzeczy, których za chwilę nie będzie można dotykać. Chociażby stare gazety, które były drukowane na papierze kwaśnym, który w tej chwili pęka. Jeżeli weźmiemy tą starą gazetę do ręki, próbujemy przewracać strony, to ona w tym momencie popęka. Papier jest bardzo słaby. Czyli w tym momencie trzeba się zastanowić, co i w jakiej kolejności digitalizować, żeby to zostało zachowane. Także myślę, że taka analiza, otwarty umysł jest bardzo potrzebny. Oprócz sprzętu, komputery czy skanery, ważne jest też oprogramowanie, dlatego że digitalizacja jest procesem bardzo żmudnym z jednej strony, z drugiej strony jest bardzo ciekawym, bo jeżeli na skaner trafia dzieło na przykład Johnstona, no to jest to przyjemność obcowania z czymś, co ma 300 albo 400 lat. Przy okazji można wiele się nauczyć, czytając to, czy przeglądając.
0: Jako zwykły Kowalski to nie mamy do tego dostępu, do takich właśnie starych starodruków i właśnie ta wersja elektroniczna nam to umożliwia.
1: Przekształcanie materiałów piśmiennych na wersję elektroniczną można powiedzieć, że jest rewolucją dokładnie taką samą, jaką zrobił Gutenberg. Wprowadzenie ruchomej czcionki i drukowanie, dlatego że dzięki digitalizacji pokonujemy czas i przestrzeń, czyli te materiały w jednej chwili mogą być widoczne praktycznie w każdym miejscu świata dzięki internetowi. Mogą być widoczne dla badaczy, bo one są skanowane w dużej rozdzielczości, czyli możemy sobie te materiały przybliżać i nawet sprawdzać strukturę papieru, w jaki sposób zostały rysunki wykonane. Także to jest zupełnie nowe narzędzie, które ma olbrzymią przyszłość. Ja już nie wspomnę o czymś takim jak skanowanie 3D, trójwymiarowe,

widoczne dla badaczy, bo one są skanowane w dużej rozdzielczości, czyli możemy sobie te materiały przybliżać i nawet sprawdzać strukturę papieru, w jaki sposób zostały rysunki wykonane. Także to jest zupełnie nowe narzędzie, które ma olbrzymią przyszłość. Ja już nie wspomnę o czymś takim jak skanowanie 3D, trójwymiarowe,

0: momencie my świadczymy im jakąś usługę, a za ich pozwoleniem te materiały zostają w naszych zbiorach i też wzbogacają nasze zbiory.
1: Najstarsza publikacja książkowa, jaką zdigitalizowałeś, to jest z jakiego czasu?
0: Najstarszą, którą digitalizowałem, niekoniecznie zdigitalizowałem w całości, to był oczywiście Johnston, Historia Naturalis. To był

0: trudno je włożyć do skanera, także niekiedy jest tak, że nad jedną stroną się pracuje 3, 4 czy 10 minut. Także to wymaga naprawdę cierpliwości i dokładności.
1: Ale sam proces to jest pewnie bardzo długi, tak? Tak jak wspomniałeś, no, ułożenie tej książki i strony, żeby jednocześnie jej nie zniszczyć.
0: Jedna rzecz to jest praca typowo przy skanerze, czyli umiejętność jakby położenia tego obiektu, umiejętność dobrania parametrów, bo też trzeba zmierzyć balans bieli, żeby te kolory były w odpowiedni sposób odwzorowane. To jest jakby jedna część. Później przychodzi obróbka komputerowa. To nie chodzi o to, że my ingerujemy w materiały, tylko chodzi o to, że dostosowujemy je do standardów biblioteki.

0: że nad jedną stroną pracuje się około tam, gdybym sumował wszystkie te procesy, nad jedną stroną pracuje się około 10 minut. No to w tym momencie, jeżeli przyjmę, że w naszej bibliotece cyfrowej jest 18 tysięcy obiektów, ale są to obiekty często mające po 80, 100, 150 stron, no to teraz sobie proszę statystycznie przeliczyć, ile na to potrzeba czasu.
1: Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa, powiedziałeś, że 18 tysięcy pozycji, dostępna na całym świecie. Z jak dalekich zakątków zaglądają ludzie do tej biblioteki naszej tu w Lesznie?

0: Brazylia, Europa, no praktycznie cała, wszędzie tam, gdzie wywędrowali Polacy, a szczególnie ludzie, którzy są związani z tym regionem, bo przypominam, że Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa jest biblioteką, na którą składają się materiały ściśle związane z regionem. To nie jest biblioteka, gdzie się znajdzie pana Tadeusza. Od tego są inne biblioteki cyfrowe. Nasza jest ściśle związana z regionem leszczyńskim, czyli można powiedzieć, że z 6 powiatami dawnego województwa leszczyńskiego, czyli też określone osoby tam wchodzą, a z racji tego, że od 2016 roku mieliśmy w bibliotece cyfrowej około 6,5 miliona czytelników, to już wiemy, że nie jest to rzecz, która jest tworzona tak po prostu, bo jedna lub dwie osoby zajrzą. Jeżeli spojrzymy teraz na stronę biblioteki cyfrowej, to w tej chwili, jak widzimy na ekranie, są tam 24 osoby czytające.
1: Trzeba się logować, zakładać konto, coś płacić.
0: W żadnym wypadku. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa nie ma systemu logowania, nie trzeba mieć konta. Po prostu wchodzimy na stronę lbc.leszno.pl. Jeśli ktoś nie zapamięta adresu strony, to wpisuje w wyszukiwarce jakiejkolwiek Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa. W tym momencie na samej górze jest właśnie nasza biblioteka.
2: SK Leszno News.
1: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlek, magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. Mandatem ukarany został 37-latek z Kościana za komentarz w sieci. Mężczyzna podsumował pracę kościańskiej policji, używając wulgaryzmów. I właśnie za nie, jak dodają policjanci, a nie za ocenę, został ukarany. Post zamieszczony został na profilu kościańskiej policji 17 kwietnia. Pod tekstem pojawił się komentarz zawierający słowa wulgarne i obraźliwe. Ich autor, podpisany z imienia i nazwiska, w krótkich słowach podsumował pracę kościańskiej policji. Administratorzy profilu zablokowali komentarz, a policjanci wszczęli wobec autora postępowanie w sprawie o wykroczenie, mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
3: W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że autorem wpisu był 37-letni mieszkaniec Kościana. Mężczyzna został wezwany do kościańskiej komendy, gdzie przyznał się do używania wulgarnych słów w internecie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. Przypominamy, że używanie słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite w przestrzeni publicznej, również w internecie, jest wykroczeniem i może skutkować odpowiedzialnością prawną. Internet nie daje anonimowości. Każda aktywność w sieci pozostawia ślad, a osoby publikujące obraźliwe czy hejterskie treści muszą liczyć się z konsekwencjami. Nie ma zgody na hejt, mowa nienawiści i agresję słowną w internecie. Publikowanie w sieci treści naruszających dobre imię innych osób, pomówień, zniesławień czy zniewag może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną. Internet nie jest przestrzenią wolną od prawa, a każdy użytkownik odpowiada za słowa.

0: które publikuje. Internet jest miejscem ogólnodostępnym, z którego korzystają również osoby nieletnie. Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na kontakt z niewłaściwymi treściami, dlatego tak ważne jest zachowanie kultury wypowiedzi i odpowiedzialności za publikowane treści.
1: Mundurowi nie informują, w jakiej wysokości był to mandat. 27-latek zdewastował i okradł zaparkowane auto. Do zdarzenia doszło w majówkę podczas imprezy plenerowej w miejscowości Ziemlin w powiecie gostyńskim. Sprawca nie tylko wyrządził duże szkody w pojeździe, ale też zostawił w środku ważny po sobie ślad. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
2: W niedzielę 3 maja około godziny 7 dyżurny gostyńskiej Komendy Policji został powiadomiony o uszkodzeniu pojazdu zaparkowanego na terenie miejscowości Ziemlin. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że w nocy z 2 na 3 maja na terenie Ziemlina odbywała się impreza plenerowa. Organizator imprezy wyznaczył parking, na którym zaparkowany był Hyundai z wybitymi 2 szybami. Policjanci ustalili właściciela pojazdu, który stwierdził, że po zwykłych wykrzykach w pojeździe uszkodzony jest również fotel kierowcy, obudowa kierownicy, pokrywa silnika oraz pełny zderzak. Wewnątrz pojazdu znajdowały się porozrzucane przedmioty, potłuczone szkło i zniszczone okulary przeciwsłoneczne. Strata oszacowana na ponad 3300 zł. Ponadto pokrzywdzony stwierdził, że z wnętrza pojazdu skradziono parfumy oraz butelkę alkoholu o łącznej wartości 270 zł. Policjanci dochodzeniowo śledcze wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili oględziny pojazdu i zabezpieczyli ślady przestępstwa. W pojeździe znaleźli portfel z kartami bankomatowymi. Jak się okazało, zgubiony portfel należał do sprawcy włamania. Kryminalni natychmiast udali się pod adres 27-latka z powiatu śląskiego. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zawód kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia, do którego się przyznał. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Cyfrowa rewolucja w Rawiczu. Wszystko w jednym smartfonie. Mieszkańcy Rawicza zyskali właśnie nowoczesne narzędzie, które ma ułatwić im codzienne życie i kontakt z lokalną administracją. Gmina oficjalnie wprowadziła bezpłatną aplikację M-Mieszkaniec. To mobilne centrum informacji integruje najważniejsze usługi lokalne w jednym miejscu. Od powiadomień o wydarzeniach i utrudnieniach po możliwość szybkiego zgłaszania usterek w miejskiej infrastrukturze. Największą nowością jest jednak wirtualna M-karta mieszkańca. Dzięki niej

zgromadzone w jednym miejscu, od powiadomień o wydarzeniach i utrudnieniach po możliwość szybkiego zgłaszania usterek w miejskiej infrastrukturze. Największą nowością jest jednak wirtualna M-karta mieszkańca. Dzięki niej

czasu pracy i wdrażania nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Dzięki temu Rawicz staje się jednym z liderów cyfryzacji w regionie. Aplikacja jest już dostępna do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store. Po jej zainstalowaniu wystarczy wybrać z listy gminy Rawicz, by cieszyć się pełnym dostępem do benefitów i miejskich aktualności. W Lesznie wyłoniono zwycięstwo

0: nie wpisuje się w przestrzeń miasta, mówi Bartosz Adamczak, architekt miejski.
1: Ciężka praca jest realizacją, która najlepiej oddaje ducha i etos doktora Stefana Grysa. W sposób nieoczywisty, a zarazem intrygujący odnosi się do jego zasług na rzecz miasta Leszna. Jest obiektem przestrzennym, który posiada wysokie walory artystyczne i stanowi ciekawą propozycję na rzeźbę w przestrzeni publicznej. Płynnie integruje się z tkanką miasta. Nagrodzony projekt tym samym w sposób najpełniejszy oddaje charakter i dorobę doktora Stefana Grysa. Harmonijnie wpisuje się w przestrzeń publiczną, cechuje się wysokimi walorami artystycznymi i trwałością materiałową oraz spełnia założenia funkcjonalne i realizacyjne konkursu. Jak podaje autor, instalacja przedstawia cylindryczny pojemnik, w którym trwa proces fermentacji, przemiany. Jeden z pęcherzyków wydostaje się poza pojemnik, tęcznieje, pączkuje i rozrasta się. Artysta w ten sposób chciał oddać hołd nietuzinkowej postaci doktora Stefana Grysa i upamiętnić jego dorobek.
0: Drugą nagrodę otrzymał Paweł Gostomski. Realizacja zwycięskiego projektu będzie elementem działań miasta mających na celu upamiętnienie postaci doktora Stefana Grysa. Inwestycja ta wzbogaci przestrzeń publiczną przed pływalnią Akwawit o nową wartościową artystyczną formę. Nagrodzone prace zobaczycie na leszno.sk.pl.
2: Ogień, woda, życie to hasło Nocy Muzeów, na którą w sobotę zaprasza Muzeum Okręgowe w Lesznie. Będzie można m.in. dowiedzieć się o pożarach, które trawiły nasze miasto, poznać pracę strażaków i zobaczyć nigdy wcześniej niepokazywane eksponaty znalezione na terenie koszar ponad 40 lat temu. W tym roku Noc Muzeów odbywa się pod hasłem Ogień, woda, życie. Będzie płynąć, płonąć.
3: Niemalże dosłownie i metaforycznie.
2: Mówi Tomasz Rak z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
3: Mamy trzy strefy przygotowane dla zwiedzających, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, wewnątrz budynku dawnej synagogi wystawa stała i wystawa czasowa. W holu budynku muzeum będzie tak zwana strefa promocyjna, gdzie będzie wspólne podanie puzli dla wszystkich chętnych. Również przygotowaliśmy promocję naszych wydawnictw Muzeum Okręgowego w Lesznie. 20%, 1/5 nasze wydawnictwa są przecenione, a mamy także niespodziankę, album malarstwa będzie aż 50% przeceniony. Poza tym dodatkową atrakcją będą wydarzenia w plenerze. Plac Powstańców za synagogą, z tyłu synagogi, będzie strefą również działań w ramach Nocy Muzeum. Liczne wydarzenia, także organizowane przez naszych partnerów. Mam na myśli przede wszystkim Straż Pożarną. Będzie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gronowa. Ustawią swój wóz strażacki. Będą mieli swoje stoisko, gdzie będzie można z panami strażakami, bo też paniami, porozmawiać na temat działalności straży. Będzie mundur straży, który będzie można przymierzyć. Będzie można wszystkiego się dowiedzieć o straży, jak straż funkcjonuje, jak straż funkcjonowała na przestrzeni historii miasta Leszna i to wszystko będzie na placu Powstańców. Zapraszamy również na stanowisko wodociągów leszczyńskich, które także są partnerami Nocy Muzeów, gdzie będą tak zwane wodne warsztaty. A jakie to będą warsztaty, to jest niespodzianka. Z tego co wiem, to będzie strefa eksperymentalna dla wszystkich chętnych, jak w ogóle funkcjonują pompy. Także my będziemy mieć tam strefę edukacyjną, gdzie będą warsztaty wykonywania własnych magnesów, a także kwiatów z bibuły. To zapraszamy tam na tą strefę. Nasze pracowniczki działu edukacji będą prowadziły te warsztaty, a także będzie niespodzianka, wystawa planszowa o takim dosyć tajemniczym tytule Labirynt Świata i Raj Serca. Ta wystawa dotyczy głównej, a może jednej z głównych książek Jana Amosa Komeńskiego pod właśnie takim tytułem. I tutaj Mirosław Kuptych, czeski artysta, terapeuta, stworzył do tego niezwykłe kolaże interpretacyjne opowiadające o tej książce. Książka jest fascynująca. Tak, niedawno wydana właśnie nakładem Muzeum Okręgowego w Lesznie. Można ją zakupić również w naszym sklepiku. Serdecznie polecam. Jest to arcydzieło literatury barokowej. Tak Czesi przynajmniej uważają, jakby sztandarowe dla Czechów.

0: Czechach, w Polsce mniej, dlatego też popularyzujemy tę książkę. W związku z tym, że Jan Amos Komeński był mocno związany z Lesztą, no mieszkał tutaj niemalże 30 lat i tutaj tworzył, więc jakby nieprzypadkowo ta książka ukazuje się nakładem Muzeum Okręgowego w Lesznie.
1: Unikatowa, że to pierwsze takie jest wydanie.
0: Tak, jest to pierwsze wydanie w języku polskim. Przedstawia wędrowca, który wędruje przez świat. To jest ten labirynt świata. Świat, który jest trudny, pełen pokus, pełen też okrucieństwa, pełen agresji, pełen pożądań. Jest mu trudno, ale w ostateczności jakby zwieńczanie fabuły jest to, że odnajduje ten brak serca w życiu duchowym w Bogu. I tą skomplikowaną podróż obrazują właśnie prace Mirosława Kuty.
1: Oprócz warsztatów, oprócz wystaw, też wykłady, może za duże słowo, ale takie no fajne opowieści, tak, o różnych rzeczach, które na przykład działy się kiedyś w Lesznie i to rzeczach niefajnych, bo na przykład o pożarach, które strawiły nasze miasto wieki temu.
0: Niejako taka inauguracja Nocy Muzeów nastąpi o 18:30 i tutaj będzie wystąpienie dyrektorki muzeum dr Kamili Szymańskiej na temat pożarów, które trawiły Leszno. Więc jeśli ktoś chce czegoś się dowiedzieć albo poszerzyć wiedzę o tym, ile pożarów, kiedy, w jaki sposób, w jakim stopniu strawiły Leszno, jaką były siłą niszczącą, ale też po pożarach, można powiedzieć, odnawiającą miasto, jak miasto powstawało z tych pożarów, to zapraszamy na ten wykład do sali głównej na wystawę czasową 18:30, 18:50, 20.
1: Ciekawy punkt z programu i dla wielu pewnie ciekawostka dotycząca leszczyńskich koszar.
0: Tutaj będziemy mieć wystąpienie również na Artura Michalaka, historyka Muzeum Okręgowego w Lesznie. Tu będzie prezentacja ciekawych eksponatów, nigdy wcześniej nie pokazywanych, odnalezionych w 1983 roku na terenie koszar w Lesznie. Artur Michalak opowie o tych eksponatach, przybliży ich historię, ich funkcjonowanie, ale także naświetli kontekst historyczny garnizonów w Lesznie, kto i kiedy tam stacjonował, dlaczego. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie tym tematem, to też wszystkiego się dowie podczas Nocy Muzeów.
1: Wy to macie u siebie w zbiorach, czy to jest wypożyczone z koszar z jakichś tajemnych magazynów?
0: Nie, to są nasze eksponaty, które właśnie zaprezentujemy.
1: Zawsze znajduje się taka część muzyczna też. Wspomnijmy może jeszcze o tym koncercie harfowym.
0: Nie wiem, czy komukolwiek ktoś mówi słowo harfistka. Podejrzewam, jest już to tajemnicze słowo. A więc będzie wystąpienie harfistki na zaproszenie muzeum pani Emilii, który zaprezentuje koncert harfowy podzielony na dwie części. Pierwsza część w tej wcześniejszej fazie Nocy Muzeum będzie poświęcona dzieciom i młodzieży, rodzinom z dziećmi. Natomiast po przerwie

etapy podzielony na dwie części. Pierwsza część w tej wcześniejszej fazie Nocy Muzeum będzie poświęcona dzieciom i młodzieży, rodzinom z dziećmi. Natomiast po przerwie

0: nasza alternatywa. Nie zaprezentują tylko i wyłącznie fire show, tylko będą mieli tak zwane warsztaty kuglarskie.
1: Sobotnią Noc Muzeów rozpocznie spacer śladami domów zaprojektowanych przez Hermana Millera, jednego z budowniczych Leszna. Rozpocznie się on o 17.30. Na wszystkie wydarzenia podczas Nocy Muzeów wstęp wolny.
2: SK Leszno News.
1: Joanna Nachaliasz i Tomasz Szymlet w Radiu SK Leszno. Czas na magazyn lokalny.
3: Spór o miejską poligrafię. Leszczyński Urząd odpowiada na zarzuty. W Lesznie rozgorzał gorący spór o miejskie pieniądze. Temat, który zaczął się od wpisu w mediach społecznościowych, trafił właśnie na biurka urzędników i stał się przedmiotem szczegółowej analizy finansowej. A wszystko zaczęło się pod koniec kwietnia, kiedy Piotr Płociniczak, prezes Okręgu Wielkopolskiego Młodzieży Wszechpolskiej, opublikował post sugerujący, że miasto Leszno faworyzuje przy zleceniach konkretne firmy. W internecie padły mocne słowa o opłacaniu firm powiązanych z ludźmi Platformy. Na reakcję leszczyńskiego magistratu

0: informujących o miejskich inwestycjach, o skali tych wydatków w kontekście całego budżetu na promocję, mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
1: Z tego firma Estampa zrealizowała zamówienia dla miasta na kwotę nieco ponad 8,5 tysiąca złotych. Był to druk plakatów wydarzeń kulturalnych, które wszyscy mieszkańcy mogą zobaczyć na terenie miasta, oraz wykonanie banerów inwestycyjnych miasta Leszna. To oznacza, że firma Estampa odpowiada za zaledwie około 7% wszystkich wydatków miasta poniesionych na usługi poligraficzne i reklamowe.
0: Tym samym urząd stara się wykazać, że o żadnym faworyzowaniu nie może być mowy, a oskarżenia o polityczne powiązania przy rozdzielaniu zleceń nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. Michał Wiśniewski podkreśla, że wydatki w firmie Estampa to jedynie margines szerokiej współpracy miasta z lokalnymi przedsiębiorcami z branży poligraficznej. Sprawa ta jednak pokazuje, jak dużą wagę mieszkańcy i organizacje społeczne przywiązują do transparentności wydawania publicznych środków. Choć 7% może wydawać się niewielką częścią budżetu, to dla opozycji i działaczy społecznych każda złotówka trafiająca do podmiotów kojarzonych z polityką budzi emocje. Czy publikacja szczegółowych wyliczeń uspokoi nastroje w Lesznie? Do tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać.
2: 3 osoby zostały zatrzymane podczas jednej kontroli drogowej. Było to w Kłodzie Górowskiej. 18-latek kierował Mazdą pod wpływem środków odurzających i wiózł 2 pasażerów. Mówi Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
3: Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że oboje są osobami poszukiwanymi. Jednym z nich był 27-letni mężczyzna poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Głogowie do odbycia kary 50 dni pozbawienia wolności. Mieszkaniec gminy Wińsko posiadał środki odurzające w postaci amfetaminy oraz marihuany. Drugą pasażerką była 27-letnia kobieta, mieszkanka Środy Śląskiej, poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej celem odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.
2: Znany jest głównie z mrocznych obrazów, ale tam nie ma ani jednego jego płótna. W Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych przy ulicy Leszczyńskich 5 w Lesznie czynana jest ekspozycja Byksiński Nieoczywisty, wystawa fotografii i grafik.
4: Nazywam się Joanna Wozikocka, jestem kuratorką wystawy Byksiński Nieoczywisty w MBWA w Lesznie. W pierwszym momencie Byksiński kojarzy się z malarstwem. Nie spotkają Państwo tutaj żadnego obrazu Byksińskiego, natomiast zobaczą Państwo fotografię artystyczną, grafiki, czyli rysunki modyfikowane komputerowo, heliografię oraz fotomontaże.
5: One jeszcze przez wiele lat będą wyglądały na mega nowoczesne, chociaż powstały lata temu.
4: Tak jest. No, najstarsze prace to są fotografie z przełomu lat 50., 60., część heliografii również z tamtego okresu i do lat 70. No i rysunki modyfikowane komputerowo oraz fotomontaże powstawały na przełomie lat 90. i 2000. I jest to niezwykły zasób prac, ponieważ pokazuje bardzo szeroko twórczość Byksińskiego i jego niezwykłą taką wrażliwość i wszechstronność.
5: To był artysta mega płodny. Z tego co wiem, Państwo sami macie tam w tysiącach tak różnych jego prac. W jaki sposób odbyła się ta, no brzydko mówiąc, selekcja, żeby pokazać się fragment tego, co stworzył?
4: Właśnie o tym rozmawiałyśmy z panią dyrektor tutaj w galerii. Chciałyśmy, aby to, co pokażemy, jeśli chodzi o zakres tych prac,

0: Być też jeszcze taki wyraz w tytule delikatny, tak?
1: No, może aż tak to nie, ale na pewno bardziej też tak nieoczywisty i może przystępny, czy łatwiej przyswajalny, o tak.
0: Jego pracę do kupienia, zobaczymy ile pustki zostanie, tak, po tej wystawie. To są rzeczy no, do uzupełnienia, tak, no bo to są też kopie w wielu sytuacjach.
1: Tak, rysunki modyfikowane komputerowo to jest nakład 60 egzemplarzy. Co prawda nakład ten rozpoczął Beksiński ze swojego życia, więc już 20 lat są sprzedawane, więc część motywów jest na ukończeniu, ale są takie, które są jeszcze dostępne. Fotografia jest w 30 egzemplarzach, a heliografia w 10 egzemplarzach. Większość jest dostępna faktycznie w sprzedaży, no do czego zachęcam, ponieważ no nie każdego z nas, a myślę, że mniejszość z nas stać na obraz mistrza, który bywa, że kosztuje i około 1 000 000 zł, a tutaj prace są dużo bardziej dostępne, nie tylko tematycznie, ale właśnie też cenowo.
0: Czyli przez to też faktycznie Beksiński bardziej przystępny.
1: Tak jest. Zapraszam.
0: Wystawę fotografii i grafik Beksińskiego oglądać możecie do 30 maja. Wstęp wolny. Także w najbliższą sobotę, 16 maja, podczas Nocy Muzeów. Mamy maj, a jak maj to konwalie. Jest takie miejsce niedaleko Leszna, gdzie rosną niezwykłe kwiaty tego gatunku. To wyspa konwaliowa na Jeziorze Radomickim w Przemęckim Parku Krajobrazowym.
2: Konrad Andrzejski, kierownik Centrum Informacji Turystycznej Leszka. Konwalie, które znajdują się w regionie leszczyńskim, a konkretnie na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, są wyjątkowe, a to przez wzgląd na ich zabarwienie. Jest to konwalia majowa, charakteryzują się różowymi pręcikami. Są w zasadzie unikatowe na skalę europejską. Znajdują się na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, aktualnie szczegółowo na Wyspie Konwaliowej, która znajduje się na Jeziorze Radomickim. Cały ten spektakl kwitnącej kowali możemy podziwiać właśnie w okresie mniej więcej majowym i do czerwca. Podziwiać je możemy z pozycji kajaka, bądź też z punktu widokowego, który jest przedstawiony w formie pomostu naprzeciwko Wyspy Konwaliowej, a dlatego, że wyspa została objęta rezerwatem, ścisłym rezerwatem i wejście na wyspę jest zabronione. W latach 50. wyspa jeszcze była udostępniana dla turystów i dla mieszkańców. Kursował nawet prom, który dowoził ludzi w obydwie strony, natomiast w tej chwili jest to ścisły rezerwat. Cała wyspa porośnięta jest tymi konwaliami, także ze spokojem i z punktu widokowego i nawet opływając wyspę dookoła jesteśmy w stanie dostrzec bez problemu, zrobić nawet sobie zdjęcie, podpłynąć bliżej wyspy, natomiast nie możemy na nią wchodzić.
0: I żeby je zobaczyć, no to najlepiej z pozycji kajaka właśnie. Jest też specjalna impreza.
2: Tak, ogólnie cały szlak konwaliowy, nazwa szlaku pochodzi od Wyspy Konwaliowej. Szlak kajakowy jest to szlak wodny o długości około 37 km. Jest też on jednym z produktów turystycznych, które promujemy w regionie leszczyńskim. Dlatego też raz do roku organizowany jest spływ konwaliowym szlakiem kajakowym. I właśnie jedną z atrakcji tego spływu jest opłynięcie i zatrzymanie się przy Wyspie Konwaliowej. Tam zawsze przewodnik opowiada kilka słów o wyspie, o konwali, uczestnikom spływu.
0: Zapisy są już dużo wcześniej i też pewnie od razu w momencie startu zapisów lista pełna.
2: Tak, swego czasu organizowaliśmy spływ właśnie w okresie majowym. Niestety na przełomie lat pogoda nam nie dopisywała, także przenieśliśmy całą imprezę w okolice czerwca. Jest to bardzo fajna impreza, dosyć charakterystyczna i rozpoznawalna już u nas w regionie, także kiedyś zapisy były dużo, dużo wcześniej, natomiast teraz jesteśmy w stanie otworzyć listę 2 tygodnie przed imprezą. W przeciągu 2-3 dni mamy komplet uczestników. Taka stała nasza liczba to jest 40 kajaków, czyli 80 osób.
0: I to są osoby, które no, macie już przegląd mniej więcej skąd są, głównie z regionu, czy zdarzają się tacy, którzy gdzieś usłyszą i przejeżdżają specjalnie?
2: Mamy stałych pasjonatów tej naszej imprezy. W dużej mierze są to mieszkańcy Leszna i regionu leszczyńskiego, natomiast z roku na rok rośnie liczba osób spoza naszego regionu, które przyjeżdżają specjalnie wziąć udział w naszej imprezie. Takim charakterystycznym rynkiem docelowym, tak bym to nazwał, jest właśnie województwo dolnośląskie, ponieważ jest to bardzo blisko nas i oni bardzo lubią nasze tereny. Bardzo często przyjeżdżają do nas, także coraz więcej osób z województwa dolnośląskiego bierze udział w tej naszej imprezie.
0: 37 km, trasa co niektórych może przerazić, ale to nie jest dla wyczynowców, tylko też dla amatorów, którzy może po raz pierwszy siądą w kajaku.
2: Konwaliowy szlak kajakowy jest dosyć prostym szlakiem, tak bym to nazwał, bo płyniemy głównie jeziorami. Oczywiście te jeziora są połączone strumieniami i kanałami, ale jest bardzo

0: wszystkich od nachylenia, także nie musimy się tutaj martwić, że pociągnie nas gdzieś nurt. Udział w spływie też jest dla wszystkich. To nie jest tak, że trzeba być zaprawionym kajakarzem, bo co roku zdarzają się osoby, które pierwszy raz siadają do kajaka. Także przedział wiekowy mamy od takich, nie chcę powiedzieć malutkich dzieci, ale dzieci w wieku na przykład 8 lat, po osoby starsze, bo mamy też uczestników w wieku lat 70, którzy płyną po tym naszym szlaku. Ale jest to dosyć prosty szlak do przepłynięcia. W Biurze Centrum Informacji Turystycznej można bezpłatnie dostać folder promujący konwaliowy szlak kajakowy, w którym mamy rozpisaną szczegółową trasę, jak ten szlak przepłynąć. Dużym ułatwieniem dla odwiedzających nasz region jest fakt, że mamy bardzo bogatą bazę turystyczną, gdzie możemy wypożyczyć kajaki, dopłynąć do każdego miejsca, do którego chcemy na trasie szlaku i ktoś po nas przyjedzie, te kajaki nam przetransportuje. Natomiast jeśli ktoś jest bardziej zaprawiony, jest opcja przepłynięcia szlaku w dwóch wariantach, dwu- i trzydniowym. Jest to wszystko opisane w naszym folderze. Samo przepłynięcie całej trasy, czyli tych około 37 km, nie jest trudne. Są miejsca oczywiście, gdzie te kajaki musimy przenieść, natomiast większość kanałów jest przepływna. Problemem może być niski stan wód właśnie w okresie mniej więcej sierpnia, kiedy przez wzgląd, przez temperaturę poziom wody troszkę się obniża, ale on jest cały czas przepływy.
1: Największą atrakcją jest ta wyspa Konwaliowa, ale co jeszcze po drodze można oglądać? Są jeszcze jakieś inne unikatowe elementy przyrody, zwierzęta na przykład, które można zobaczyć gdzieś po drodze?
0: Fajną ciekawostką jest to, że na szlaku konwaliowym w zasadzie przy brzegu mamy bardzo stary drzewostan. Możemy z pozycji kajaka podziwiać na przykład okazy żywotnika olbrzymiego. Są to okazy roślin, które zostały sprowadzone już tutaj w XIX wieku przez pruskie stacje badawcze. No mamy też inne okazy, na przykład dęby, klony, jesiony, olchy, lipy. Także pływając po szlaku kajakowym, to wszystko z pozycji kajaka możemy podziwiać, bo to są naprawdę bardzo fajne, bardzo malownicze tereny.
1: Pewnie nie jeden z aparatem się nie rozstaje i tak trochę wyglądamy jak ci słynni japońscy turyści wtedy.
0: Tak, dokładnie. Będąc właśnie często w okolicach konwaliowego szlaku kajakowego, możemy podziwiać grupy kajakarzy, którzy płyną i którzy, tak powiem, nie rozstają się z aparatem i robią mnóstwo zdjęć. My też mamy bardzo bogatą bazę fotograficzną. Można też podejrzeć nasze zdjęcia na naszej stronie internetowej www.lesznoregion.pl.
1: Poza tym okresem czerwca, no bo w maju była wcześniej impreza, teraz w czerwcu, też rozumiem, że można sobie popływać, gdzieś tam z wami się skontaktować i jest ta opcja przepłynięcia tego szlaku.
0: Tak, oczywiście. W zasadzie mamy bazę usług turystycznych, gdzie te kajaki można wypożyczyć, także służymy pomocą, nie ma problemu. Natomiast jeśli ktoś chce tak szczegółowo zaplanować spływ, można to zrobić z miejscowości Osłonin. Tam przy plaży gminnej jest spółdzielnia socjalna Konwalia, gdzie pracownicy wypożyczą kajaki, kapoki, wiosła, wytłumaczą wszystko, wyjaśnią, jak pływamy, jak się zachowujemy na wodzie, a także służą pomocą w razie, gdybyśmy nie byli w stanie przepłynąć całej trasy, mogą nas później z danego miejsca odebrać. Cały szlak też jest oznakowany odpowiednimi piktogramami, także nie jesteśmy w stanie się zgubić.
1: Konwaliowy szlak kajakowy uważany jest za jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce.

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel Pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
0: Autopromocja.

Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężar.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się